chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Polska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ja wiem, ja to wszystko wiem, ja przeżywam to samo, co wy tak naprawdę. Wiem, jak ciężko się zebrać po długim czerwcowym weekendzie, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, bo co zrobisz? Trzeba włączyć muzyczkę, najlepiej tą polską, najlepszą w Radio SK2 i budzić się w poniedziałek do życia. Dzień dobry!
3: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
2: Może komuś się śniło w ten długi weekend, że wygrał jakiś milion w loterii. No to proszę bardzo, grupa Kombi w poniedziałek z samego rana zapewnia, że sen się spełni. Haha, już chce się żyć w poniedziałek, 8 czerwca. 3 po 6.

Kiedyś cyrki miały zwierzątka, można było zobaczyć lwa, tygrysa, słonia, teraz nie. Teraz chronimy zwierzątka i teraz jak idziemy do cyrku, to zazwyczaj sami ludzie w cyrkach występują i tak sobie myślę, że jak tak jest, jak jest, to po co chodzić do cyrku, jak w życiu jest pełno cyrków? Prawda? Nasze życie czasami niczym się od cyrku nie różni. Żyjemy sobie i żyjemy i pewnego dnia po prostu mówimy, no to jest cyrk, no to jest po prostu cyrk. No i ja mam pytanie do was, jak zawsze z rana. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. Jak mówimy, to jest cyrk, to co mamy na myśli? Zawsze ktoś sobie przypomni jakąś sytuację, w której wypowiedział te słowa. No to jest cyrk. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. 726-826-826. Oczywiście to nasz numer telefonu. Można dzwonić do studia albo nagrać się na naszego radiowego messengerka. Prezenty od Radia SK2 czekają.

0: teraz mam już z kim.
1: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Mam nadzieję, że u ciebie bezpiecznie, zestaw głośno mówiący jest, że zresztą chyba słychać, bo troszkę szumi. Czy ty za szybko nie jedziesz?
2: No właśnie, staram się jechać przepisowo.
1: Okej, okay, dobra, Justyna, mam nadzieję, że żadna drogówka nie będzie stała i nie powiesz sobie znowu kolejny raz, no to jest cyrk.
2: Nie, już zatrzymuję się, jest przystanek, także... Włączę awaryjki i będzie w porządku.
1: A, dobra, robimy jak należy. Jak już się zatrzymasz, jak będą awaryjki, to jak przełączysz się z głośno mówiącego na telefon przy uchu, to będziemy się lepiej słyszeć, bo Justyna, twoja historia jest warta opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, po czym wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i u Justyny była taka sytuacja. Justynko, słuchamy.
3: No ja już jestem nie na głośno mówiącym.
1: No to słuchamy.
3: No, chodzi o to, że tak, przyszli do mnie pewnego dnia goście, kupiłam już wcześniej kiełbaski, taki zestawik, parówkowa, taka duża, normalnych rozmiarów i jakaś tam jeszcze dodatkowa kiełbasa, no i przedłużyło się to do wieczora, więc mówię, zrobię taką mini kolacyjkę, żeby goście nie byli głodni, no i wrzuciłam te kiełbaski do garneczka. Gotuję, poszłam trochę do gości, za chwilę wróciłam, patrzę, te kiełbaski jakoś taki zmieniły jakiś rozmiar. Stały się one takiego rozmiaru jak mały palec u ręki.
1: Dobra, poczekaj, mały palec u ręki, a na początku były jakie? Normalnie jak kiełbasa.
3: Normalnie, taka kiełbasa.
1: 20 centymetrów, nie?
3: Dokładnie.
1: Aha.
3: No i nagle się zrobiła wielkości małego palca i nad tym garnkiem stojąc mówię sobie, o matko, jaki cud.
1: To jest nie cud, to cyrk.
3: To cyrk, po drugie cud i cyrk.
1: Do tego,
3: jak jeszcze podałam to gościom, to nie mogli wyjść z zachwytu. Tu, gdzie ja takie fajne kiełbaski dostałam i tu drugie co, to było jak w cyrku magia.
1: Okej, okay, a czyli, że jednak dobre?
3: No dobre, no bardzo im smakowały.
1: Mały, ale wariat,
3: no,
1: nie?
3: To się zgadza. Najgorsze jest to, że ja nie miałam już więcej tych kiełbasek.
1: Okej, okay. I nie pamiętasz, gdzie kupiłaś?
3: To znaczy, wolę nie mówić.
1: Dobrze,
3: tak?
1: Dobrze,
3: to,
1: pamiętam.
3: Żeby nie robić reklamy,
1: tak jest, tak jest. Okej, okay, no. Czyli cud, kiełbasy duże zamieniają się w małe i jeszcze są dobre.
3: I na
1: początku mały zawód, jak ty ich nakarmisz, a później się okazało, że wszystko fajnie. No dobra, kto kiełbasy gotuje w cyrku się nie śmieje, prawda?
3: Dokładnie.
1: Justynko,
3: super powiedzenie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Gadżety od radia lecą do ciebie. Ja włączam sekretarkę 726-826-826. Po jakich sytuacjach wypowiadaliście? No to jest cyrk.

pory wspominamy piękny występ na festiwalu w Opolu Ani Wyszkoni. Bardzo ładnie się zaprezentowała, bardzo ładnie zaśpiewała na ten swój jubileusz pracy artystycznej. 24 minuty po 6:00 przeglądam, o czym pisze dzisiejsza prasa. Oświadczenia majątkowe posłów. Wielki nagłówek. Tusk bogatszy, Kaczyński biedniejszy. Donald Tusk 3 emerytury, prawie 1 700 000 oszczędności, brak nieruchomości. Natomiast Jarosław Kaczyński ponad 360 000 oszczędności, ponad 140 000 emerytury, kredyt w skok Stefczyka. Tak wypunktowani są obaj politycy. Ale chyba troszeczkę w gorszej sytuacji jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałkini Senatu. Dba o swoich Janów, ma dwóch w rodzinie i starszego męża wysłała na zakupy, paparazzi przyłapali, co tam w telefonie wypisuje do męża. To, co każda żona do każdego męża, ja wam zacytuję. Zakupy na poniedziałek, dwa pączki, rzodkiewek, natka pietruszki, koperek, kilogram pomidorów, kilogram ogórków. Nic więcej. No bo się nie przelewa. Sama kupiła dwa banany. Żadnego kocham cię, żadnego dzień dobry, żadnego do widzenia. Tylko zakupy w SMS-ie. No, czyli coś nas wszystkich łączy z Małgorzatą Kidawą-Błońską. SK2. A z panem Donaldem i z panem Jarosławem nie.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmedals. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmedals.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło!
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Zapraszamy. Sprawia.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W kalendarzach 8 czerwca, to jest poniedziałek. Sprawdźmy, co przyniesie pogoda dzisiaj. A tutaj dobre wieści. Sporo pogodnego nieba w Krakowie, nawet 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr powieje raczej słabo z kierunków południowych i to właśnie z południa dociera do nas ta ciepła masa powietrza. Nie widać na dzisiaj w prognozach żadnego deszczu, nie widać też, aby miało zagrzmieć na przykład, ale już od jutra opady się zaznaczają. Zrobi się jeszcze cieplej.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zanotowano magnitudę 7,8. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Trump wezwał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Dzisiaj zaczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Pisać będą uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Oj, podupadł. Podupadł trochę Maciej Musiałowski w naszej gorącej polskiej dwudziestce. Za nami najświeższe notowanie w piątek wieczorem w polowych warunkach. Łukasz Zduńczyk prowadził gorącą polską dwudziestkę, bo przecież z Opola, z festiwalu Polskie Piosenki, czyż nie może być lepszego miejsca niż właśnie to, żeby też zaprezentować najgorętsze 20 polskich utworów w polskim eterze. No, co prawda Maciej Musiałowski wylądował na piątym miejscu i to spadek, a pierwsze miejsce, no nie byle kto. Kuba i Kuba, ich Lato, które stygnie, no dopiero się rozgrzewa, ale u nich już stygnie. Wiktor Waligura z Dryskulem na miejscu drugim. Miejsce trzecie dla Męskiego Grania tegorocznego, czyli utwór Nareszcie. Kolejne notowanie oczywiście zależne jest od was, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20, to właśnie tam możecie klikać te wszystkie plusiki i minusiki. O, tu taka atrakcja, innowacja jest taka, że można podomki pod sobą kopać, jak to, cytując klasyka. Czy ciekawe, czy właśnie taki duet Kuba i Kuba klika minusika na Wiktora Waligurę, żeby nie spadł niżej, żeby oni na przykład na pierwszym miejscu byli też kolejny raz, w kolejny piątek. W piątek o 18:00. Notowanie sk2.pl, tam głosujemy.

0: To oczywiście wilki, które wyją, żeby wstać w poniedziałek do pracy albo na śniadanko. 12 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o cyrku, bo jest Dzień Cyrku Bez Zwierząt, czyli taki, jaki mamy na co dzień i jaki widzimy na co dzień. Życie w niektórych przypadkach to jest cyrk. No i też my wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i ja was zapytałem, o jaki cyrk chodzi. Bardzo dużo podobnych wypowiedzi się przewija.
1: No, na wiejskiej mamy cyrk codziennie. Taki duży.
0: Tak, to jeden z telefonów, inny podobny.
2: Ja myślę, że chodzi o cyrk na wiejskiej.
0: No, wszyscy z tym cyrkiem na wiejskiej. I wcale nie chodzi o wiejski cyrk, żeby nie było niedomówień. Wpadają też, słuchajcie, SMS-y z cyklów, że ktoś się w cyrku nie śmieje. Bardzo dużo takich SMS-ów tak zakończonych jest. No i właśnie jeden a propos tych dwóch telefonów wpadł podobny. Kto chociaż raz oglądał obrady Sejmu, ten w cyrku się nie śmieje. Taki SMS. Ktoś inny napisał, kto się leczył na NFZ, w cyrku się nie śmieje. Kto wychowuje dzieci, w cyrku się nie śmieje, jest jeszcze taki SMS. I z tego samego cyklu... Kto jest nauczycielem? O, nauczyciel jakiś napisał. Kto jest nauczycielem, w cyrku się nie śmieje. No dobra, no to kto się jeszcze nie śmieje w cyrku? Może jest nas więcej, dajcie znać. SK

Z tym utworem jest zupełnie odwrotnie niż z pozostałymi. Im częściej słuchamy, tym bardziej się podoba. Marisa w Radiu SK 2. 4 minuty zostały do 7, wtedy też newsy. Jest takie powiedzenie, kto daje i odbiera, ten się wiadomo gdzie poniewiera. Prawda? A co w przypadku, jak jeden daje, a drugi chce zabrać? No nie wiem, ja bym to jakoś nazwał, ale może nie będę tego nazywał, po prostu wrócimy do zamieszania wokół orderu Orła Białego, którego chcą odebrać Załońskiemu. To w newsach, już za chwilę o 7, nie odchodźcie za daleko.

0: rana.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Przed mikrofonem Krystian Lis, serdecznie witam. Warto pamiętać o kolejnych utrudnieniach w rejonie Bonarki. Od dziś budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Walerego Sławka rozszerza się aż do skrzyżowania z Gminną. No i wciąż obowiązują też obustronne zwężenia na Kamieńskiego, więc kierowcy noga z gazu. Na termometrach w Krakowie dzisiaj nawet 24 stopnie, sporo pogodnego nieba, sporo słonecznych chwil. Nie widać w prognozach żadnego deszczu, przynajmniej na dzisiaj, bo od jutra już przelotnie padać będzie.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy Wołodymyr Zełenski straci order?
13: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego

0: Kaczyńskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Teraz Tczew w Pomorskiem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono ciało 43-letniej kobiety. Jedna osoba została zatrzymana. Na miejscu pracują służby, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
2: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sprawy. Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. To po ogromnym sukcesie w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Wczoraj nasza tenisistka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
3: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
1: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3x3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 3 po 7 w kontekście jeszcze tego dnia cyrku bez zwierząt, bo to jest dzień jak co dzień. Każdy z nas za dzieciaka chciał iść do cyrku, nie? A okazało się po latach, że wystarczyło dorosnąć i pójść.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

O tu ryba, wzywam was do akwarium. Do akwarium, czyli do roboty. 10 po 7, dzień dobry. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK 2. Miło i sympatycznie spędzamy czas czytając sobie prasę, informując was o tym, że na przykład Warszawa znowu szpanuje. Warszawa znowu szpanuje, dokładnie ogród zoologiczny w Warszawie. Szasta pieniędzmi. No i o tym przekonały się gepardy warszawskie. Lawa, Lara i Cassis. Czyli Cassis w tym momencie pewnie do Lawy i Lary mówi: zobacz Lawa, zobacz Lara, tu jest jakby luksusowo. No, wybieg został powiększony dla tych gepardów warszawskich, to dwukrotnie. I uwaga, gepardy, co dostały gepardy w warszawskim zoo? Gepardy dostały podgrzewane skały, żeby w kuperek było cieplutko. Niby gepardy są w różnych ogrodach zoologicznych na całym świecie. Gepardy to szybkie zwierzątka. Zajmuje im zaledwie 3 sekundy rozpędzenie się do setki.

19 minut po 7. Za nami Urszula, za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, także niezwykłe odkrycia. Na przykład na Lubelszczyźnie jest taka miejscowość, Hostynne się nazywa. I tam podczas budowy drogi znaleziono skarb skrywany przez ziemię przez 110 lat. Chodzi o historyczny dzwon cerkiewny lub kościelny. Właśnie w miejscowości Hostynne. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w ziemi nawet podczas I wojny światowej. No, słuchajcie, ukryty, albo sam się ukrył. Inne dzwony go gnębiły, a ten nie potrafił się postawić, bo nie umiał bić.

0: Sama prawda od grupy Bajmy. Już więcej nie będzie 7.25, bo zaraz będzie 7.26. A później będzie 7.30 i newsy w Radiu SK2, więc też bądźcie blisko. Po 7.30, tym bardziej po długim czerwcowym weekendzie, musimy zrobić UPS. Dla niewtajemniczonych UPS to skrót UPS. Będą do tego potrzebne wasze telefony, więc miejcie je przy sobie jak coś.
1: SK2.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kilogramy na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Poniedziałkowy poranek, 8 dzień czerwca. Sprawdźmy, jak jeździ się po krakowskich ulicach. No i już spory ruch mamy. Na alejach z każdą chwilą przybywa aut. Podobnie jest na Prądnickiej w rejonie Kleparza. Ciasno też na Konopnickiej w kierunku Jubilatu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. Także całkiem przyjemna temperatura. Sporo słońca, nie widać w prognozach żadnego deszczu. Nawet jeżeli chwilami będzie się chmurzyć, to padać nie powinno.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 7.30 newsy SK2, Anna Łabocka. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około metra. Więcej o tym w newsach o 8.00. W najbliższy piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął drugie miejsce w meetingu Diamentowej Ligi, skacząc zaledwie 5,80.

0: spontanicznie podaję numer telefonu 726-826-826. Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie, tym bardziej musimy zrobić ups. To skrót UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzwońcie, usprawiedliwiajcie się, dlaczego dzisiaj spóźnicie się do roboty. Pierwszy telefon na dziś. Dzień dobry, słuchamy się przez telefon. Proszę. To jest też dobry sposób na usprawiedliwienie, czasami brak słów. Też tak można do szefa. 726-826-826 to numer telefonu do radia. Chyba czasami jest tak, takie sytuacje się zdarzają, że się spóźnimy i co wtedy mówimy? Halo.
1: Ja nic nie mówię, bo ja nie mogę się spóźnić. Za chwilę 90 studentów będzie zdawało egzamin. Jak się spóźnię, to głowę mi urwą.
0: O, czyli się nie spóźniamy.
1: Nie spóźniamy się absolutnie.
0: Na którą ten egzamin?
1: Na ósmą, przepraszam, na dziewiątą to zazwyczaj do pracy, na wykład, ale egzaminy na ósmą.
0: Oj, to nie wiem, czy się nie spóźnimy, jak myślałeś, że na dziewiątą.
1: Nie, to bo to jest przyzwyczajenie, ale generalnie się absolutnie nie spóźnimy.
0: To szybciutko, 21 minut zostało. Kolejny telefon, aj, tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826. Odbieramy telefony, jeśli chodzi o usprawiedliwienie co do spóźnienia. Słuchamy. Halo?
2: Spóźniłem się do pracy, ponieważ w sobotę musiałem zostawić kluczyki do samochodu, a Lombard jeszcze zamknięty jest.
0: Okej, to też jest jakieś usprawiedliwienie. Nie ma samochodu, nie ma jak dojechać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu ups.
3: Witam, Paweł z tej strony.
0: Tak? Czemu się spóźnisz do roboty?
3: Po ciężkim weekendzie, szefie, no ciężko było wstać dzisiaj.
0: Ciężko, po ciężkim weekendzie ciężko było wstać. To prawda, cała prawda. Następny telefon, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy usprawiedliwienia.
4: Oczywiście nie chciało nam się wstać, to standardowe, podstawowe, ale za ładna pogoda, żeby iść do pracy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
4: Dzisiaj się spóźniam, bo weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkich o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim w radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda?
4: Dzie-

0: Telefon, halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
1: Dzisiaj się spóźniam, bo w weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkim o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim w radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda?

0: usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy.
1: Dzisiaj się spóźnię do pracy, ponieważ od 5 zaczęłam gotować pomidorówkę na dzisiaj dla dzieci.
0: To bardzo ważne, tak.
1: I nie zdążyłam jeszcze makaroniku, więc dzieci są najważniejsze, więc praca nie ucieknie, a dzieciom może być smutno.
0: Rodzina przede wszystkim. Serdecznie, tak. Serdecznie dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, specjalny, widzę po numerze telefonu, jeszcze jeden telefon na dziś od jednego najważniejszego spóźnionego.
2: Dzień dobry, tutaj Jarząbek. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo albo się spóźnię, albo nie przyjdę, bo moja praca domowa zjadła mi psa. Dobranoc.
0: Dobranoc. SK2. Moja praca domowa zjadłaby psa? No okej, okay. Czyli dobranoc. 18,5 minuty zostało nam do 8. Życzę bez spóźnień, albo kombinujcie dobre wymówki. Zapamiętajcie je i zadzwońcie w poniedziałek za tydzień.

Jesteśmy cały czas z najlepszymi polskimi hitami bliziutko was, jak najbliżej się da. Jeśli trzymacie tak odpowiednio blisko ten głośnik przy uchu, tylko uważajcie, żeby to wtedy głośność radia była odpowiednia, żeby sobie nie uszkodzić słuchu na przykład. 10 minut zostało nam do 8. Odkrycie jest nowe. Niebieskiej ośmiornicy w głębinach Oceanu Spokojnego. Niebieska ośmiornica. To taka fundacja Karola Darwina. Ona odkryła nowy gatunek takiej ośmiornicy na głębokości, uwaga, 1773 metry pod poziomem morza. Tak? Dobrze mówię. No jak na głębokości, to pod poziomem morza. U wybrzeży Ekwadoru. Ciekawe, tak sobie myślę. Ile jeszcze pięknych odkryć jest przed nami? Wystarczy, że ludzkość sięgnie dna.

I tak trzeba żyć, żeby to zło odganiać, dobre przyciągać. A zły może być budzik, to go przez okno i już. 6 minut do 8. Zagramy oczywiście w Państwa Miasta dziś także. Prezent marzeń do zgarnięcia wartości 500 zł. Od teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826. Mam nadzieję, że to jest znany Wam numer. I na Messengerze, jeśli się zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj odpowiedź na pytanie... Co jest dobre z rana na śniadanie? Ha, niech będzie o jedzonku. Takie odpowiedzi przyjmuję. Najlepsze śniadanka zagrają w Państwa Miasta po 8.

Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.

0: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Klima montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
3: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ijp-cw.pl.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz.
6: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie...

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Zapraszamy. Sprawia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś.

0: Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Spore zmiany na Zakopiance w Myślenicach, to w rejonie cmentarza żydowskiego. Wszystko przez kolejny etap budowy nowego węzła. Wieczorem i nocą ruch ma odbywać się już dwoma pasami w obu kierunkach, ale jak na razie trzeba będzie spodziewać się tam korków. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie w Krakowie, jest sporo pogodnego nieba, nie widać w prognozach żadnego deszczu. Ciśnienie jest na całkiem przyzwoitym poziomie, a biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i najpewniej usłyszy zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. 37-letni obywatel Turcji miał doprowadzić do tragedii, skręcając w lewo z pasa do skrętu w prawo. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Mateusz Gołębiewski.
4: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
3: Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Trzęsienie ziemi wywołało także tsunami o wysokości około metra. Teraz Kraków i 25. już wielka parada smoków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód sprzed Wawelu na rynek główny.
5: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
6: Ten różany, bo lubię przyrodę.
7: To ma róże zamiast ognia?
8: Różanka!
5: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
6: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
3: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlet Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się za Stalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym się teraz odezwać, tym samym pozdrawiając ich wszystkich bardzo serdecznie i czule. Uwaga, w języku informatyków się odzywam. U mnie działa.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Mam nadzieję, że u was, drodzy informatycy, też wszystko działa. 3 już minuty po 8, ONA, potem męskie granie. Ja się witam czule, serdecznie, miło, sympatycznie. Tak się z wami witam, jest super, super, super. To jest taki poniedziałeczek. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: i od dawna to wiem.
1: 9,5 minuty po 8. Męskie granie tegorocznej hymn, ten pierwszy, bo już drugi też wydali, się okazuje. A tymczasem w sobotę wieczorem w Erywaniu w Armenii odbył się konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. I kto wygrał?
2: Polska Górą!
3: Polska Górą!
4: Polska Górą!
1: Okazuje się, że w tej Eurowizji dla młodych muzyków to jesteśmy dobrzy, bo to już czwarte zwycięstwo Polski w historii tego prestiżowego konkursu. Zwyciężył 18-letni Polak, akordeonista Michał Stochel. Nie dziwota, że na akordeonie wygrywamy, bo po zwycięstwie, w sumie gość ma już 18 lat, jest świętowanie.

0: Hipnotyzujący głos Sobela. Wycofuję się. 17 minut po 8, pora zagrać, zobaczymy, jakie będą wasze głosy w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: A dokładnie chodzi o głos Michała i głos Agnieszki. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.

0: Cześć.
1: Jesteśmy w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy z koła. Losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
2: Oczywiście. Tak.
1: Dobrze, Michał, zacznie. W prawo czy w lewo, Michale?
2: W lewo.
1: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci, albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce, nie wiem o co chodzi. Litera K, zatrzymało się na literze K. K jak kocham. O, tak sobie rzucę. Litera K, 20 sekund. Uwaga, państwo.
2: Kanada.
1: Miasto.
2: Kalisz.
1: Znana postać.
2: Karolak.
1: Roślina.
2: Kaktus.
1: Kolor.
2: Tak, kaktusowy.
1: Jeszcze raz?
2: Kaktusowy.
1: Dobra, niech ci będzie, zaraz będziemy sprawdzać, czy jest kolor kaktusowy. Jak jest kolor kaktusowy, to 5. A Karolak, o jakiego Karolaka ci chodziło?
2: A? O Tomasza.
1: No dobra, tak myślałem. Jest, Karolak się kojarzy z tą przerwą między zębami, no wiadomo. Kaktusowy kolor jest, sprawdziliśmy, więc 5 punktów, Michale, będzie dla ciebie. Agnieszko, 5 punktów do przebicia.
0: Spróbujemy.
1: Spróbujmy. W prawo, w lewo?
0: To może w lewo.
1: Też w lewo. Proszę bardzo. Znowu mocno zakręciłem. Znowu się będzie długo kręcić. Nie wiem, jakąś taką siłę w tej lewej ręce mam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu w lewej. O, Joker. Joker się wylosował. Możesz wybrać sobie literę.
0: To może D.
1: Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
0: Tak.
1: Dobrze rozumiem? Dobrze. No to uwaga, państwo.
0: Tania.
1: Miasto.
0: Dąbki.
1: Tytuł filmu.
0: Dzień świstaka.
1: Imię.
0: Daniela.
1: Roślina.
0: Dynia.
1: Potrawa.
0: Dyniowe ciasto.
1: Zawód.
0: Lekarz.
1: Okej. I teraz tak. Dąbki. Dąbki. Dąbki. Jak myślisz, Agnieszko?
0: Są, na pewno.
1: No są dąbki, pewnie, że są. Kto nad morze jeździ, ten wie, że są dąbki.
0: No właśnie.
1: Tylko pytanie, czy to z miasto?
0: Oczywiście.
1: No nie, Agnieszko. Dąbki to jest wieś nadmorska, ale jednak wieś to nie jest miasto. Zatem nie możemy uznać miasta i każdej kolejnej odpowiedzi, bo do pierwszego błędu zaliczamy. Więc Agnieszko, jeden za państwo tylko mogę ci zaliczyć. A to oznacza, że 5 do 1 wygrywa Michał i on zgarnia prezent marzeń. Takie nieśmiałe usłyszałem. Nie wiem, czy dobrze.
2: Tak? Przepraszam, czy ja bym mógł pozdrowić tylko swoją żonę Justynę?
1: Już, no jak już powiedziałeś, to już padło, nie?
2: No super, chciałbym pozdrowić gorąco, dziękuję bardzo.
1: Agnieszka chciała męża pozdrowić, czy nie?
0: A niech też ma pozdrowienia.
1: Jak ma na imię?
0: Mateusz,
1: a niech ma. Agnieszko, prezent marzeń do Michała, do ciebie nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

czasami warto podnieść wysoko głowę, popatrzeć na chmurki i różne rzeczy sobie wyobrażać, na przykład statki. Demono w Radiu SK2, 25 po 8. Nie chcemy się chwalić, ale musimy, kto by nie był na bieżąco w ten weekend. Dopiero się obudził po długim weekendzie do życia, to trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska osiągnęła w weekend największy sukces w swojej tenisowej karierze. Finał French Open, co prawda bez powodzenia, bo w finale przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Ale co zyskała, to jej. Czytam, że za sam udział w finale ponad $1,5 miliona. Dodatkowo awans w rankingu WTA. Przed turniejem była 114, po turnieju jest już 21. Czyli przegrała, ale wygrała. Dziękuję. SK2.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań.

0: na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Niskie ceny są codziennie w

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sprawdzamy teraz, jaka pogoda czeka nas dziś i jaka w kolejnych dniach. O ile dzisiaj spokój w pogodzie, nawet 24 stopnie, sporo błękitu na niebie, nawet jeśli pojawią się chmury, to padać nie powinno. O tyle już w kolejnych dniach nie będzie tak różowo. Co prawda jutro zrobi się cieplej, bo nawet do 27 stopni, ale deszcz jest w prognozach i nawet może zagrzmieć. A od połowy tego tygodnia idzie do Krakowa ochłodzenie. W środę temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 16 stopni.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: 8.30, news SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. To 5 punktów. Pierwszy z nich to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95, maksymalnie może kosztować 6 zł. Maksymalna cena diesla to 6,48.

Uwaga, będą się wysypać ziemniaki. O, wysypały się, to Basik tak zapewnił to wysypanie ziemniaków. Lubię, czy to perkusja, czy bas, jak się wysypują ziemniaki, jest dobrze. 21 minut do godziny.

Godziny 9. Pora się przenieść w czasie. Kącik odkurzający, czyli czytamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2021 rok bierzemy na tapet. Policjanci z Wrocławia musieli interweniować na Starym Mieście po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia maski i dachu w osobowym BMW. Jak się okazało, samochód zaatakował 63-letni mężczyzna przy użyciu młynka do pieprzu. Tak pisał portal Polsat News 8 czerwca 2021 roku. 63-latek w rozmowie z mundurowymi przyznał się do zniszczenia zaparkowanego nieopodal BMW. Jak sam powiedział, zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut. Czyli mówiąc inaczej, chciał wszystkim pokazać, jak się pieprzy niemieckie samochody.

No zaczął to koncertowanie, wyśmienicie. Jak on koncertuje, to żaden tak nie koncertuje, jak on koncertuje. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK 2. 10 minut zostało nam do godziny 9. Teraz badania. Lubimy badania, a jak usłyszymy, że to są badania dotyczące likwidacji kleszczy, to pewnie się zainteresujemy. Kanadyjscy naukowcy wysypali jesionowe wióry na ścieżce w lesie i z pobliża ścieżki zniknęło 48% kleszczy. A jak wióry nasączono środkiem owadobójczym, to populacja kleszczy zmniejszyła się o 99%, czyli tak, by kleszczy w lesie w ogóle nie było. Czyli wychodzi na to, że na spacery do lasu trzeba się dobrze przygotować. Szczególnie panowie, zapuszczamy brody, ale to musi być taka konkretna broda. Taka nadrwala. To ma być taki drwal, że aż wióry lecą. Eska.

minut. Zostało nam do godziny 9. Kasia Grodzka już przejmuje stery i zagrawam 10 utworów tych najlepszych polskich, jeden po drugim, bez reklam. Na koniec chciałem Medardów wszystkich pozdrowić, bo zobaczyłem teraz, że Medard obchodzi dzisiaj imieniny i Seweryn. Najlepszego w Dzień Informatyka i Światowy Dzień Oceanów. Za chwilę wypłyniemy na ocean polskiej muzyki z Kasią Grodzką. Dobrego, pięknego dnia. Może się zakochamy.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujący.

0: wymagających dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.kosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz.
3: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu.

0: W MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu.

0: Nie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Świetnie, że jesteście z nami. Poniedziałkowy poranek, 8 dzień czerwca. Sprawdźmy, jaka pogoda dzisiaj. No tutaj dobre wieści. Właściwie pogoda przez cały dzień bez zmian. Będzie słonecznie, nawet jeśli pojawią się chmury, to bez deszczu. Dziś do 24 stopni. Wiatr powieje z południa, ale będą to słabe podmuchy. Jutro ma być jeszcze cieplej, do 27, z przelotnymi opadami deszczu i niewykluczone, że zagrzmi. A od środy zacznie się ochładzać. Temperatura spadnie do 16.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża. Na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z fanami?
3: Już w Paryżu, w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa André Agassi, Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
4: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
3: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
2: W najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, tak mówi profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
5: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne. Czy należało nadawać? Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy.
2: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej Nowy Sącz Kraków gotowa, mówi Piotr Hamarnik z PKLK.
6: Linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
2: Pociągi na tej trasie pojadą 14 czerwca.
0: SK2 News, Kraków.
1: Krystian Lis. Zaczął się wielki remont przy Teatrze Bagatela. Odcinek Karmelickiej do Garbarskiej jest całkowicie zablokowany. Tramwaje do Bronowic nie kursują, a w ich miejsce jeżdżą autobusy zastępcze 704 i 708. Wielkie, małe, kolorowe smoki opanowały Kraków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód smoczych piękności w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków. Przemarsz wyruszył w samo południe spod Wawelu na rynek główny.
7: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
1: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski, a w paradzie przeszli też artyści i grupy taneczne.
8: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska za pół godziny ląduje w Polsce i martwi się, że nie umie jeszcze dawać tych autografów. Maja, każdy twój buzzglow jest na wagę złota. Tyle w tym temacie, a ja mam dla was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: No to gramy.

małych szczęściach w życiu. Jansson i Badach w Radiu SK2, no bo to ważne przecież, żeby wiedzieć, co nas uszczęśliwia, a co wprawia w zły nastrój. Taką wiedzą ostatnio podzielił się słynny aktor Sean Penn, który stwierdził, że już nie będzie chodził na żadne tam gale, czy to oscarowe, czy to Złoty Glob. Nie. Dla niego jest za dużo ludzi, źle się czuje w takich zatłoczonych, głośnych miejscach, no i w ogóle dość, koniec, basta. I w sumie sobie tak myślę, że chłop ma 3 Oscary na półce, więc w sumie co się tam będzie gniótł w tłumie? Status legendarnego domatora zdobywa się latami. SK2.

Za chwilę czasu mam dla was kawałek, który co prawda powstał w latach 70., ale do tej pory jeszcze, w 2026 roku, obecny jest na wszelkich polskich weselach. I nie ma się co dziwić, skoro zespół 2 plus 1 śpiewa o sukni z welonem. Winda do nieba przed nami w Radiu SK2.

0: ten kawałek, postawić tam plusika obok Oli. Kto wie, może wejdzie do notowania i w piątek po 18 usłyszymy Olę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej! Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.

0: Takie hity też są potrzebne przy poniedziałku na to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o życiu, podumać, zreflektować się nawet, albo po prostu posłuchać, bo melodia panom z Golden Life wyszła naprawdę piękna. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity, co zresztą słyszycie punktualnie o godzinie 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: I po reklamie.
12: I będziemy teraz wkraczać w poniedziałkowe przedpołudnie. Coraz cieplej w Krakowie. Dzisiaj nawet do 24 stopni, a już w tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 20. Wiatr powieje z kierunków południowych i to właśnie z południa dociera do nas ta ciepła masa powietrza. Jutro ma zrobić się jeszcze goręcej, nawet do 27, ale niewykluczone, że zagrzmi. Natomiast od połowy tego tygodnia ochłodzenie, w środę tylko około 16 stopni, a w kolejnych dniach około 18.
13: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze. To po tym, jak samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, wleciąc nad terytorium Rosji. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
14: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
13: Setki kibiców przywitały Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa.

0: Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
1: SK2 News, Kraków.
2: Krystian Lis, Rafał Sonik kandydatem na prezydenta Krakowa. Przedsiębiorca i rajdowiec ma być przymierzany jako wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w przedterminowych wyborach. Swoją gotowość do walki o fotel prezydenta zasygnalizowała też Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Spore zmiany na Zakopiance w Myślenicach, to w rejonie cmentarza żydowskiego. Wszystko przez kolejny etap budowy nowego węzła.
3: A we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
2: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDK. Wieczorem i nocą ruch ma odbywać się już dwoma pasami w obu kierunkach.
4: Tutaj Radio SK2. Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Oceanów, więc jako, że my w Polsce dysponujemy tylko morzem, to życzę Wam wielkiego oceanu, możliwości do odpoczynku w tym tygodniu, no bo wiadomo, że człowiek zmęczony po długim weekendzie. A my gramy Wam najlepsze polskie hity na rozluźnienie. Zespół Mysłowic, zespół Manam. Oni przed nami w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Taka męska, muzyczna rozmowa w Skajach. Testosteron w Radiu SK2 gramy wam. Za to adrenalina na pewno podskoczyła turystom w Tatrach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego na młodą łanię zaledwie 10 metrów od zatłoczonego szlaku na morskie oko. Władze parku ostrzegają, żeby od misiów trzymać się jak najbardziej z daleka, mieć oczy dookoła głowy. No i ogólnie też w takiej sytuacji, kiedy tego misia spotkamy, po prostu zachować spokój. No to wiadomo. No i masz. Człowiek idzie na spokojnie. Spokojny spacer po oscypka, a tu na żywo serwują tatrzański National Geographic i to jeszcze bez cenzury. SK2

0: Piosenka, którą można skierować w dwie strony. W kierunku miłości swego życia oczywiście, a także w kierunku weekendu, bo wiadomo, że weekend to jest życie. Bez Ciebie umieram i zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. To finał dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. A jeszcze przed godziną 11 usłyszycie m.in. Michała Szczygła i Bledkę. Warto zostać z Radiem SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Kalambury, łatwe hasło.
12: Ostatnio też tak mówiłaś.
13: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
11: Dobra.

0: pokazuje.
1: Słońce?
2: Dom?
1: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: Czuję już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak lub...
1: Sezon stadionowych koncertów trwa sobie w najlepsze. Za nami weekend ze stadionowym, obrotowym Dawidem Podsiadło w Chorzowie. Za to za 2 tygodnie, 26 czerwca konkretnie, na stadionie we Wrocławiu zagra właśnie ona, Sanach i ten stan. Gramy wam w Radiu SK 2. Przed nami nie na stadionie, a w naszym bardzo przytulnym studiu. Najnowsze informacje od Ani Łobockiej.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlone.

0: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: I po reklamie.
3: Świetnie, że jesteście z nami w poniedziałkowe przedpołudnie. Kolejne utrudnienia w rejonie Bonarki. Od dziś budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Walerego Sławka rozszerza się aż do skrzyżowania z Gminną. Wciąż obowiązują też obustronne zwężenia na ulicy Kamieńskiego. Warto o nich pamiętać. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 24 stopni. Bardzo przyjemna pogoda.

Zbliża się aż do skrzyżowania z Gminną. Wciąż obowiązują też obustronne zwężenia na ulicy Kamieńskiego. Warto o nich pamiętać. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 24 stopni. Bardzo przyjemna pogoda.

0: Po takim sukcesie nie mogła nas tu zabraknąć, mówi jeden z kibiców.
1: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
0: Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Ranni i akcja ratunkowa w centrum koło brzegu na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
2: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
0: Mówiła Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dzisiaj zamknięta.

0: kampanię referendalną na jego prośbę. Kąpielisko na Zakrzówku wciąż zamknięte do odwołania. W wodzie wykryto nieznaną substancję, a próbki wciąż badają laboratoria. Zarząd infrastruktury sportowej już szykuje się do czyszczenia basenów i odpompowania wody.
1: Minęła 11, a w tej godzinie będzie i kwieciście, bo usłyszymy Maćka Musiałowskiego i nostalgicznie, bo przed nami kolejny wehikuł czasu. Tutaj Radio SK2, przed nami też oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Ja tam wierzę, że zazdrość to nie tylko negatywne emocje. Zazdrość to też dobra muzyka w wykonaniu zespołu Hej. Tutaj Radio SK2. Za to nam mogą zazdrościć w całej Europie. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy są w ścisłej czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej. Spędzamy w pracy średnio ponad 38 godzin tygodniowo, co daje nam miejsce na podium, zaraz obok Greków i Bułgarów. Więc, jeśli dzisiaj szef zapyta was, dlaczego tak wolno pijecie kawę, odpowiedź jest bardzo prosta. Dbamy o unijną średnią, bo i tak jesteśmy do przodu z godzinami.
1: SK.

tym wehikule czasu będzie bardzo beztrosko. Słowa do utworu, który za chwilę usłyszymy, powstały przypadkiem podczas spotkania Andrzeja Rybińskiego z tekściarzem Markiem Dagnanem. Pan Marek po prostu odruchowo rzucił tak nie liczę godzin i lat i tak ten tekst wszedł do refrenu i tytułu także.

0: Rykuje, panowie zapowiedzieli wydanie wspólnego albumu już w przyszłym roku. No i fani już też kombinują, jaką nazwę sceniczną dać temu duetowi, to tak jak było w przypadku Tako na Fide. I mnie bardzo podeszła taka propozycja, uwaga, Sobelosiadło. Takie słowiańskie, fajne.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmedars. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmedars.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie.

0: cudownie. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To Desu i Życie cudem jest. O tym, jakie cuda dzieją się w Polsce i na świecie, usłyszymy za chwilę w newsach. A po godzinie 12 będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.com.

0: instalacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.
1: Pech może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: I po reklamie.
9: Sprawdzamy teraz pogodę na drugą połowę poniedziałku. Na termometrach dzisiaj przyjemne 24 stopnie. Nie powinno padać. Jeżeli już, to tylko bardzo przelotnie i przez chwilkę. Sporo słońca. Ciśnienie jest na przyzwoitym poziomie. Biometr obojętny. Jutro ma być troszkę gorzej w pogodzie. Niewykluczone burze. Na termometrach nawet 27 stopni, ale kiedy zagrzmi, to będzie się robić chłodniej. A w środę tylko do 16 stopni.
10: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełeńskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, przekazał premier Donald Tusk, dodając, że warto to zrobić, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. A chodzi o sprawę z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Potem prezydent Polski zaproponował odebranie Wołodymirowi Zełeńskiemu Orderu Orła Białego. Dziś zwołano posiedzenie kapituły orderu, które ma się zająć tą sprawą. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniono przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwalił się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: W porcie w Gdyni tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
10: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Trzy osoby są podejrzane. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
12: Widziałem, jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie.
13: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
14: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
15: Jest kontrast, prawda?
14: Troszeczkę wstyd.
15: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
16: Tał stopę dla pana prezydenta.
13: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
10: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dodajmy, prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że chciałby przyznania dla Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
3: SK2 News, Kraków.
9: Krystian Lis. Komunikacja zastępcza wraz z korektami postulujących. Dojazd do posesji zapewniony. To przez start remontu przy Teatrze Bagatela. Ale czy przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe rekompensaty ze względu na możliwe poniesione straty?
8: No nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami.
9: Odpowiada Wojciech Łaptaś z Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Kolejne utrudnienia w rejonie Bonarki. Od dziś budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Walerego Sławka rozszerza

0: się aż do skrzyżowania z Gminną. Wciąż obowiązują też obustronne zwężenia na ulicy Kamińskiego.
1: To może w Dąbrowie Górniczej jakiś taki turniej na tym starym korcie zrobić? Maja Chwalińska kontra Dawid Podsiadło i wszyscy będą szczęśliwi i kort będzie działał. Taki tylko pomysł podrzucam. Kamil Nosel za chwilę podrzuci nam swoją wkrętkę. Muzycznie na początek godziny 12. Ewa Farna, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Proszę, ile problemów. Może przysporzyć się zmiana adresu. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, zespół Łzy. A jeśli chcecie usłyszeć, jak ktoś jest wkręcany, to dobry adres Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, w listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
2: Wiem,
3: więc...
2: to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
2: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
2: Bo jeżeli
3: teraz...
2: w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy za
2: to ja pani powiem co jak. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
2: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte, a w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała, tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
2: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać.
2: Nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, to tak ewentualnie możemy zrobić. Nie?
2: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
2: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
2: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
4: Cześć, Klauduśka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Obywatel GC w Radiu SK 2. Tak, tak, to ja, gramy wam w dziesiątce polskich hitów. Mam bardzo ważną informację dla miłośników bajeranckich samolotów. Nasze nowiutkie myśliwce F-35 z Ameryki zaliczą w tym tygodniu taki oficjalny debiut na polskim niebie. W piątek husarze, bo takim na imię, przelecą nad największymi polskimi miastami. Wiecie, taka rundka honorowa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Piloci mają zejść naprawdę, naprawdę nisko, tak żeby każdy mógł podziwiać. Jeśli to prawda, to z kolei po takiej rundzie piloci też zobaczą cały plik mandatów z fotoradarów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Niskie ceny i świeże oferty.

0: 1,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Hej Hej z albumu Helsinki gramy wam w Radiu SK 2. Za to dosłownie kilka dni temu 10 urodziny obchodził singiel Malinowy Chruśniak. Daria zapowiedziała, że ukaże się on na limitowanym winylu w ramach reedycji albumu Akysz, a my już też czekamy na wiosnę, bo to wtedy ma się ukazać 5. krążek artystki. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsza polska muzyka. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.

0: opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.

0: odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Uważajcie na czwórce od Zakopianki do węzła Tynieckiego. Wzmożony ruch na pasie w kierunku Katowic. Jedziemy nieco wolniej. W Krakowie więcej aut w drodze do ronda Grunwaldzkiego. Korki na Konopnickiej i Ditla. Przypominam o utrudnieniach na ulicy Klemensa Janickiego. Układają krawężniki i leją asfalt. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Ugorek ruchem kieruje uprawniona osoba. W pogodzie bez zmian. W Krakowie dość pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na termometrach 22 stopnie.
10: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać wyróżnienie Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie. Jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
11: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
10: Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy w Saksonii, podała tamtejsza prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Gorlitz przy polsko-niemieckiej granicy. 18 maja zawalił się tam budynek, najprawdopodobniej przez wybuch gazu. Trzy osoby zginęły. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani Bartosz K. i Afgańczyk Zolmay K. są znani służbom z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają teraz w areszcie w związku z inną sprawą. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3: SK2 News, Kraków.
9: Brian Bednarczyk. Zawieszenie strefy czystego transportu w Krakowie. Tego domagają się przedstawiciele Konfederacji. Kandydat partii na prezydenta Krakowa Bartosz Boheńczak zapowiada, że jeśli komisarz miasta Stanisław Kracik nie zawiesi STT do czasu wyboru nowego prezydenta, Konfederacja przygotuje uchwałę o likwidacji lub zminimalizowanie strefy. Nocne utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Dziś od 22 do 6 rano w tunelu pod Luboniem Małym prowadzone będą prace serwisowe.
12: Z wtorku na środę powtarzamy operację. Tym razem w kierunku Krakowa.
9: Mówi Kacper Michna z GDDKiA.
13: Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Informatyka? To znaczy, że wiecie, u mnie działa, znacie pewnie to hasło, prawda? Jakie wy macie wspomnienia, ewentualną styczność z informatykami u siebie w pracy,

czy też może na innych polach? Bardzo jestem ciekaw, dajcie znać. Można głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Dawid Kwiatkowski rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tego dnia informatyka, który dzisiaj mamy, zapytałem was o waszą styczność z informatykami, działem informatyków, jakimś wsparciem informatycznym. Zawsze to się kończy na kultowych tekstach, które przypomnieliście i podesłaliście mi. No właśnie, kultowe u mnie działa, to jest absolutny numer jeden, ale jeszcze są inne. Na przykład, a próbowałeś wyłączyć i włączyć, a jak ona nie działa, to jeszcze raz wyłącz i włącz. To też jest zaklęcie, które dosyć często się pojawia. Albo nic nie dotykałem, samo się zepsuło. Albo jeszcze inne. To nie jest błąd, to funkcja. Jeszcze tylko 5 minut i będzie gotowe. O, to jest najlepsze, bo zazwyczaj od tych 5 minut to mija godzina, zanim dostajemy sprzęt ponownie działający. Albo jeszcze inna sprawa, na przykład po ponownym zrestartowaniu, jeżeli okazuje się, że nadal coś nie działa, wtedy pojawia się takie najbardziej tajemnicze zdanie w branży informatycznej. To ciekawe, bo przed chwilą działało i potem następuje to znowu słynne 5 minut, czyli godzina. Ale informatyków pozdrawiamy, bardzo cenimy waszą robotę.

Wcale się nie dziwię, jeżeli ten numer porwał was do tego, że sobie teraz podśpiewywaliście pod nosem, no bo taka jest magia wielkich hitów. Baj mi Biała Armia, Westerwa u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Wiktoria Kida, będzie też Ewelina Flinta. Już 17 po pierwszej na zegarkach. A propos

W tej chwili już 27 minut po godzinie 13, po tym jak Ewelina Flinta zaprezentowała nam Żałuję, pora na to, żebyśmy sięgnęli do skarbnicy naszych hitów kultowych, nieco starszych, nawet powrócimy do pola sprzed, ale nie, to może po kolei. Chodzi o piosenkę, którą za chwileczkę wam zagram, Zakazany owoc. Piosenka, która w 1988 roku

Zrobiła z Krzysztofa Antkawiaka jedną z największych młodzieżowych gwiazd w naszym kraju. Utwór napisał duet marzeń, muzykę skomponował Krzesimir Dębski, tekst stworzył Jacek Cygan, a piosenka opowiada o świecie nastolatka, który marzy o rzeczach jeszcze dla niego niedostępnych. Stąd tytułowy Zakazany owoc. Prawdziwy przełom nastąpił podczas, no właśnie, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. Wtedy zaledwie 15-letni Antkowiak wykonał tamten utwór i błyskawicznie podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczną. Dla wielu był wtedy symbolem młodego pokolenia końca lat 80. Piosenka okazała się tak dużym sukcesem, że stała się tytułem debiutanckiego albumu Antkowiaka. Płyta zdobyła status złotej płyty, a sam utwór do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tego właśnie artysty. Ciekawostką jest, że Zakazany owoc był napisany specjalnie dla młodego wykonawcy i opowiadał o typowo dziecięcych ograniczeniach, o tym, że nie wszystko wolno od razu. Co zabawne, wielu słuchaczy po latach dopatrywało się w tekście znacznie bardziej dorosłych znaczeń, choć pierwotnie była to po prostu piosenka o frustracjach nastolatka. Rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię. To jeden z tych utworów, które po pierwszych dźwiękach natychmiast przenoszą słuchaczy sentymentalnie do końcówki lat 80. i do festiwalu w Opolu, gdzie narodziła się gwiazda Krzysztofa Antkowiaka. Mi jeszcze przypominają słynną w tamtych czasach dyskotekę pana Jacka. Pamiętacie? No to Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nie miałem dlatego pojęcia, że jak zagram wam Krzysztofa Antkowiaka i Zakazane Owoce i przypomnę ten numer, to tyle podziękowań wpłynie na naszą skrzynkę. Bardzo mi miło, od tego tutaj jesteśmy, żeby przyjemności wam sprawiać. Tymczasem Marisa numerem Odkochaj zamknęła tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Od Mogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z

2,90 torebki. 9,99 za opakowanie. Limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku tak przewrotnie pożyczył nam Artur Gadowski muzycznie w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będzie godzina 14 i punktualnie o 14 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i tak, spokojnie będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięły tak bardzo ułatwiające nam życie automatyczne skrzynie biegów w naszych samochodach.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21.

0: już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Tłoczno w ścisłym centrum, żółwie tempo na skrzyżowaniu ulic Świętej Gertrudy, Westerplatte i Wielopole. Coraz więcej samochodów gromadzi się na Alejach Trzech Wieszczów, dokładniej na Alei Mickiewicza w stronę jubilatu od Czarnowiejskiej do Muzeum Narodowego pojedziemy wolniej. Nad Krakowem znowu pojawiło się słońce, tak powinno zostać do końca dnia. Chmury nad miastem bynajmniej deszczowe, teraz termometry pokazują 23 stopnie, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
7: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
6: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem w Radzeniu Podlaskim, a pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Już ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz ponad 130 osób rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zawaliło się wiele budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektów edukacyjnych. Epicentrum zlokalizowano na morzu. Na szczęście zagrożenie falami tsunami już przeminęło. To było najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. We wtorek ceny paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. Benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a diesla 6 zł i 45 groszy. To spadek o kolejno 7, 6 i 3 grosze na litrze.
3: SK2 News, Kraków.
5: Brian Bednarczyk, Kaja, Mietek Szcześniak, Reni Jusis czy Natalia Przybysz wystąpią na nadchodzącym festiwalu Wodecki Twist. 9. edycja wydarzenia to największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w nietuzinkowych aranżacjach. Start w środę, festiwal potrwa do 14 czerwca. A w najbliższy piątek o 17 w Centrum Kultury Podgórza Strefa Sokolska spotkanie Dzikusy w sąsiedztwie. Prelekcja dla rodzin z dziećmi oraz warsztaty stworzenia papierowych zwierzątek, dzięki którym najmłodsi poszerzą wiedzę o otaczającej przyrodzie. Wstęp jest wolny.
8: Kto potrzebuje odrobiny ukojenia, to zagram mu jedną z najpiękniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę. Goja, Smak Słów. Potem Budka Suflera, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie Wiktor Waligura i Dry School, a także wideo Jania Wyszkoni. O, w Opolu to ten numer nieźle o polską publiczność rozbujał. To oglądał, ten wie, o czym mówię. Będzie też Skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły automatyczne skrzynie biegów. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Oglądaliście Opole, widzieliście wykonanie tej piosenki na żywo w Opolu? Ania Wyszkoń i zespół wideo. Albo odwrotnie, wideo i Ania Wyszkoń, jak kto chce. Soft, tak nazywa się ten utwór. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będą elektryczne gitary, będzie Doda, będzie Dawid Podsiadło, będą Wilki, będzie Lady Punk, który wczoraj jubileusz świętował też na festiwalu opolskim. 20 po drugiej, no to teraz czas na...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o automatycznych skrzyniach biegów w samochodach, a to jest wynalazek, który po prostu pojawił się dlatego, że miał ułatwić życie kierowcom. Pierwsze próby stworzenia samoczynnej skrzyni podejmowano już na początku XX wieku, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1939 roku. Wtedy amerykańska firma General Motors zaprezentowała skrzynię Hydramatic, uznawaną za pierwszą masowo produkowaną automatyczną skrzynię biegów. Jej działanie opierało się na hydraulice, która sama dobierała przełożenia w zależności od prędkości samochodu. Kierowca nie musiał już wciskać sprzęgła, ani ręcznie zmieniać biegów. W czasach, kiedy ruch uliczny stawał się coraz większy, było to ogromne ułatwienie. Początkowo automaty były bardzo popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy długo pozostawali wierni manualnym skrzyniom, bo były tańsze, prostsze, pozwalały oszczędzać paliwo. Dopiero rozwój elektroniki sprawił, że nowoczesne automaty stały się szybkie, ekonomiczne i często zmieniają biegi lepiej niż człowiek. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej automatyczne skrzynie biegów montowano także w niektórych pojazdach wojskowych. Uznawano, że żołnierz, który nie musi skupiać się na zmianie biegów, może lepiej koncentrować się na sytuacji na polu walki. A dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu krajach świata większość nowych samochodów sprzedawana jest już właśnie z automatyczną skrzynią biegów i jest to absolutna norma. Nawet u nas powoli w Polsce też staje się to normą. Po prostu niektórych modeli samochodów z manualną skrzynią już nie kupicie.
1: Skąd to się wzięło?

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Lady Punk, mimo upływających lat, oni nadal w formie, a nawet zauważamy formę, która się poprawia w miarę upływu tych lat. Prawda? Myślę, że powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? No tutaj logika nie istnieje i bardzo dobrze. 45-lecie obchodzili i świętowali fantastycznym koncertem jubileuszowym wczoraj na Festiwalu Opolskim, ale oczywiście Festiwal Opolski festiwalem opolskim. Oprócz tego cały czas trwa trasa 45, w ramach której możecie koncertowo spotykać się z zespołem Lady Punk. Zespołem, który numerem Znowu Pada Deszcz zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 22 minuty. Tyle pozostało do godziny 15. Coś wyczuwam, że już niektórzy fajlanci mają za sobą. Jak poszli do pracy na 6 rano, to o 14 pewnie już zostali zwolnieni z tej pracy. Znaczy nie na zawsze, żeby nie było. Dzisiaj. A i teraz tak sukcesywnie będą dołączać kolejni, którzy będą mieć wolno o 15, o 16, 17. Krótko mówiąc, wchodzimy powoli w lepszą strefę tego dnia, jakim jest ten bolesny poniedziałek. Zaraz Bryska i Kraka.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Twoje wnętrza jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.

0: bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl. Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej.

0: Było, minęło, kwiat jabłoni. To, że kwiat jabłoni na chwilkę zniknął ze sceny, to nie znaczy, że było, minęło. To jest tylko przerwa. Teraz i Kasia, i Jacek angażują się w swoje solowe projekty. Kasia śpiewa, Jacek DJ-uje, więc w odpowiednim momencie kwiat jabłoni znowu powróci, ale myślę, że jak śledzicie chociażby twórczość i Kasi, i Jacka, to wcale wam tego kwiatu jakoś tam specjalnie nie brakuje, bo na pewno odrobinę i brzmieniowo, i nie tylko, odnajdziecie w ich solowych działalnościach, co wam bardzo mocno polecam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a już za chwilę będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
2: Są miejsca, które po

0: W którym wszystko układa się naturalnie.
1: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
0: Zapraszamy. Sprawia.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Zakorkowany dojazd z S7 w Krzesławicach do Kocmyrzowskiej, problemy z dojazdem do ronda, również z ulicy Łowińskiego. Kolejka aut ustawiła się na ulicy Ptaszyckiego do przecięcia z Bulwarową i Klasztorną w kierunku Placu Centralnego w Nowej Hucie. Coraz wolniej jedziemy z Stella Sawickiego na Mistrzejowice, korek do Alei Bora Komorowskiego. Przygotujcie się także na dłuższą przeprawę Młyńską od Pilotów do ronda Polsadu. Słupki termometrów w Krakowie sięgnęły 24 kreski.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co się dzieje teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
9: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
8: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz czas na krótki odpoczynek.
9: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
8: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Uwaga kierowcy, ekspresowa S5 pod Bydgoszczą zablokowała. To po wypadku z udziałem motocykla między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. Motocyklista został ranny. Trasa jest zablokowana na wysokości miejscowości Drzewce. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 17. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. A to dlatego, że wracają loty z tej części świata. Pierwsze z nich pojawią się już od 13 czerwca. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
11: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
12: No a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
13: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
10: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
8: A połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
5: SK2 News, Kraków.
7: Brian Bednarczyk. Likwidację strefy czystego transportu oraz obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej zapowiada kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. W planach jest także krakowska odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
14: Chciałbym natomiast, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
7: Kandydata Lewicy poznamy jeszcze dziś, a Koalicji Obywatelskiej najprawdopodobniej w środę. Krakowska prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 12-latki, której ciało ciało znaleziono w Lesie Wolskim w maju. Biegli będą badać sprzęt elektroniczny używany przez dziewczynkę.
8: My tu gadu, a tu proszę bardzo, już się 3 minuty po godzinie 15 zrobiły na zegarkach. To chyba dobrze, prawda? Rafał Adamczak to ja. Dzień dobry, witajcie. A jak zagramy? Zagramy dobrze. Jak zwykle, bo u nas najlepsze polskie hity.

Jak słychać, Maryla cały czas w formie. Zawsze nas artystycznie jakoś tak podnosi na duchu, powoduje, że jest od razu lepiej, prawda? No nie mówcie, że nie nuciliście, ale to już było. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i tak kolorujemy sobie poniedziałkowe popołudnie, 18 po trzeciej już.

Na zegarkach. Za chwilę Oskar Cyms, niech mówią, będzie też Hania Kuzimowicz, będą bracia. Tymczasem internet, poza tym, że bywa rzeczywiście niebezpieczny i mnóstwo tam absolutnie bezwartościowych treści, przed którymi musimy chronić najmłodszych, to zdarzają się też inicjatywy godne oklasków, godne zauważenia, a nawet wzruszające. Jaki Rob Kenny, kiedy miał 14 lat, został porzucony przez ojca i po latach założył kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się Dad, How Do I, na którym pokazuje wszystkim młodym ludziom, jak wykonywać codzienne czynności, których często uczą właśnie ojcowie. Od golenia się, wiązanie krawatu tam dochodzi, krawata dochodzi, podstawowe naprawy domowe. Jego celem jest wspieranie osób, które właśnie dorastały bez ojca albo innego mentora ważnego na etapie dojrzewania, dzieciństwa, potem czasu, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dorastamy i potrzebujemy czasami instrukcji w takich najprostszych męskich czynnościach. Więc dla pana Roba wielkie oklaski i ukłony od nas. Gdyby ktoś chciał naśladować, to myślę, że dobre pomysły są po to, żeby tu się nikt nie obrażał, ale po to, żebyśmy je kopiowali, szerzyli i puszczali w świat. Niech jak najwięcej osób z takich dobrych rzeczy korzysta. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: No i tutaj powinno być jeszcze, że nam chodzi o odgłos paszczą. Wszyscy fani rejsu pamiętają, znają. Urszula Konik na biegunach za nami. To jest SK2, 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Udzielali pomocy turystom 25 razy. Był też jeden wypadek śmiertelny. To dane interwencji ratowników TOPR z długiego czerwcowego weekendu. Najtragiczniejszym wydarzeniem był wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń. Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju wydały dziś siły zbrojne Łotwy. Nie było wymagania dodatkowych działań, a wojsko ma powiadamiać mieszkańców o ewentualnych zmianach. Dodajmy, dziś siły powietrzne Łotwy wydały już dwa komunikaty. Wcześniej armia informowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować się w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To będzie już druga taka wyprawa stomatologów ze stolicy Wielkopolski.

0: Życie jest po to, by korzystać zeń. Niech nam to przyświeca gdzieś tam w naszych głowach, tym bardziej jeżeli czujemy, że być może dopada nas albo pracoholizm, albo mniej lub bardziej świadomie, niestety w niego wkraczamy. Jugotan i Kazik Malczyki w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, stoimy na progu sezonu wakacyjnego, urlopowego. Czasami, żeby zrealizować jakieś nasze plany, założenia, marzenia wakacyjne i urlopowe, no musimy trochę pożyczyć grosza i nie ma w tym niczego złego, absolutnie. Czasami te marzenia trzeba realizować tu i teraz, a nie czekać na nie wiadomo co, bo potem to okazuje się, że już nie mamy czasu na realizację owych marzeń, tylko trzeba robić to w sposób rozsądny i z głową. I właśnie o pożyczaniu pieniędzy dzisiaj po godzinie 16 w swojej prawdzie, a właściwie w swoich prawdach, Jarząbek będzie nam mówił. Więc jeżeli ten temat was interesuje, to koniecznie bądźcie z nami, a ja oczywiście będę grał tak, żeby miło było. Najlepsze polskie hity czekają za chwilę. Robert Gabliński, City Nancy w Radiu SK2. 18 minut zostało do godziny 16.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
4: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Zapraszamy. Sprawia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w Radiu SK 2, taki muzyczny klasyk. Zaraz będzie 16, pewnie już są tacy, którzy czekają na Jarząbka. Ten pojawi się tu na moment po 16 ze swoją kolejną prawdą. A dzisiaj w tej prawdzie będzie o pożyczaniu pieniędzy.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Wypadek na Alei Mickiewicza przy Muzeum Narodowym, incydent z udziałem osobówki, autobusu i ciężarówki. Przejazd na Rondo Grunwaldzkie odbywa się tylko jednym pasem. Ruch coraz wolniejszy na Alei 29 listopada na Górkę Narodową. Problemy z przejazdem już od wysokości cmentarza Rakowickiego do Opolskiej. Tłoczno na skrzyżowaniu Nowochódzkiej, Saskiej i Stoczniowców. Nie najlepiej jedzie się też Kamieńskiego i Bieżanowską do przecięcia z Wielicką. W Krakowie mamy wciąż 24 stopnie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek.

0: sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego w pobliżu wsi Sadzarzewice.
2: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce,

0: Ogarnięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo, od tego samochodu zajął się pobliski las.
1: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. W pojeździe były 3 osoby. Na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie. Przeciwni są mieszkańcy i związkowcy. Niebawem ruszy protest. Ze szczegółami Tomasz Widak.
2: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
3: Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa,
2: mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
1: Z kolei o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji. Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwni powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
4: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. I nam się to nie podoba.
5: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
6: Nie możemy sobie mówić o nic, co chcą, tu i tak robią.
1: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: SK2 News, Kraków.
8: Brian Bednarczyk. W tym roku mija 120 lat od powstania Krakowi, najstarszego klubu sportowego w Polsce. Oficjalne obchody w piątek 12 czerwca w programie Msza w Kościele Mariackim i przemarsz do hali Krakowi. Patronuje Radio SK. I jeszcze coś dla miłośników biegów górskich. Tatra Fest, czyli zawody dla wytrawnych trailowców. Biegi na 11, 12 i 68 kilometrów. Do tego Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas, a także wycieczki i zabawy dla najmłodszych. Start w sobotę 13 czerwca w Zakopanem. SK poleca.
9: Za chwilkę wpadnie Jarząbek z prawdą. Wiem, że dzisiaj będzie mówił o pożyczaniu pieniędzy, więc temat ważny. A ja poruszę, mam nadzieję, też ważny temat, bo najlepsze polskie hity. Zagram wam Piersi, Bałkanica. To na początek, potem Mysłowic, potem też Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Maciej Musiałowski i Kasia Cerwicka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: niektórzy sami czują się jak latawce. Po pracy jeszcze trzeba tyle załatwić. Tak człowiek lata i końca nie widać, prawda? Spokojnie, kiedyś wylądujemy. Sylwia Grzeszczak za nami, zaraz będzie Maciej Musiałowski, a teraz będzie nasz eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Co czwarta osoba w Polsce przynajmniej raz w ostatnim roku pożyczała pieniądze i to nie zawsze w banku. Jak pokazuje najnowsze badanie, ponad 41% Polaków sięga po wsparcie finansowe, czasem u instytucji, a czasem u rodziny. Najczęściej pożyczają młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, aż 62% z nich potrzebuje pieniędzy na start w dorosłość, na edukację, pierwsze mieszkanie czy rozkręcenie samodzielnego życia. Problem w tym, że prawie co trzeci Polak przyznaje, że nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę finansową, a brak pewności może naprawdę drogo kosztować. Większość z nas zwraca uwagę na koszty pożyczki, wysokość raty czy oprocentowania, ale aż 14% nie potrafi wskazać żadnych ważnych kryteriów przy wyborze kredytu. To pokazuje, że edukacja finansowa nadal jest nam bardzo potrzebna, bo im lepiej rozumiemy takie pojęcia jak RRSO czy całkowite koszty zobowiązania, tym łatwiej uniknąć pułapek w domowym budżecie. A jeśli już musimy pożyczać, warto wiedzieć, na co się piszemy. W przeciwnym razie możemy usłyszeć na przykład od rodziny: pożyczałeś, okej, ale oddać też kiedyś wypada, i wtedy nawet najlepsza kalkulacja może wpaść w odsetki nieprzyjemnych spojrzeń przy niedzielnym obiedzie.

0: Może dzisiaj po południu coś innego niż herbata z imbirem, ale nie wiem, to już wam zostawiam pod waszą uwagę i rozwagę. Pijcie co chcecie. Smola ze nami 16.30 dokładnie wybiła, to jest SK2. U nas czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Na 3 oraz 3,5 roku więzienia białostocki sąd skazał dwie kobiety, które wyłudzały pieniądze od seniorów metodą na policjanta. Pokrzywdzeni stracili łącznie 200 tysięcy złotych. 25 i 39-latka były już w przeszłości karane za podobne czyny. Kobiety muszą również zwrócić pokrzywdzonym skradzione pieniądze. W ubiegłym roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracę straciło niemal 3 tysiące osób. Wynika z analizy serwisu Automotive Suppliers. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat. Balony znów pojawią się nad Tychami i Pszczyną. Od 18 do 20 czerwca będzie można oglądać widowiskowe loty. To za sprawą 6 już zawodów balonowych In the Silesian Sky. W zawodach weźmie udział 15 załóg z Polski, a także zespoły z Węgier i Litwy.

0: O właśnie, jak spotkamy się w domach po pracy, po różnych zajęciach, obowiązkach, to śpiewajmy sobie albo chociaż mówmy takie właśnie piękne słowa. Po to jesteś na świecie, to ma nam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Dawid Porsiadło, Pięknie płyniesz, a 17 za 19 minut.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałem.

0: Rzeszowa.
1: Rogal Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
0: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
16: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, z tobą nie umiemy wygrać, ale my o tej porze, chyba po obowiązkach w pracy, mam nadzieję, że większość jest już po, śmiało możemy powiedzieć, że wygraliśmy jednak z tym poniedziałkiem, takim niby strasznym dniem. To teraz czas już tylko na przyjemności, więc ja was w wyśmienitym towarzystwie zostawiam, bo już po godzinie 17 z wami Antonina Van Dessel i będą kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Stacje paliwa BAK, twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie

0: Z abonamentem L i bierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Dziś do końca dnia w Krakowie będzie słonecznie. Taka aura utrzyma się do jutrzejszego popołudnia. Już od około 14 spodziewamy się opadów deszczu i burz. Na ten moment prognozy wskazują, że będzie padać aż do końca tygodnia. To z pewnością zła informacja dla drogowców, którzy jutro planują remont chodnika i jezdni na ulicy Piaszczystej. Przypominam także o już trwającym remoncie torowiska na Karmelickiej oraz o rozpoczętych pracach na ulicy Mejera. Objazd poprowadzony przez ulicę Powstańców.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
18: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
17: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem lądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po wielkich sportowych emocjach jednak przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego Rolanda Garrosa, zarobiła na kortach w Paryżu 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Jednak według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa. Czy da się tego uniknąć? Polski minister finansów rozwiewa wątpliwości.
19: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
17: Mówił Andrzej Domański, zapewniając jednocześnie, że w kraju Maja nie będzie musiała już zapłacić podatku. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
20: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
17: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na

0: Świat 18 par bliźniąt.
1: SK2 News, Kraków.
2: Brian Bednarczyk. Organizacyjna katastrofa. Nie było szansy na wejście. Między innymi takie komentarze możemy przeczytać w internecie na temat parady smoków w Krakowie. Ze względu na zmianę miejsca wydarzenia widzowie znaleźli się po złej stronie Wisły. W efekcie tłumy miały problem z podziwianiem na żywo finału imprezy. Jasny Dom w rękach magistratu. Miasto Kraków przejęło w zarząd kamienicę przy ulicy Biskupiej. Zarząd budynków komunalnych zapowiada dalsze utrzymanie zabytkowego budynku. Przypomnę, że prokuratura w przeszłości prowadziła śledztwo w sprawie oszustwa w postępowaniu spadkowym, które zostało umorzone.
3: I z tego wszystkiego wybiła godzina 17 i Jakuba, cały czas mam te pieniądze, które Maja Chwalińska zarobiła i po prostu, wiesz, zamyśliłam się, co ja bym z tą kasą zrobiła.
4: A to aż... niedobrze. Tak? To lepiej tak nie myśleć.
3: Ja
4: tak za każdym razem, jak słyszę, ile
3: czyli masz tak samo jak ja.
4: Zarabiają, to tak, no niestety. No.
3: Antonina Van Dessel, dzień dobry, w poniedziałek 8 czerwca zaczynamy nasze muzyczne spotkanie i będzie się działo muzycznie. Kasy może takie jak Maja nie mamy, ale za to muzycznie to my mamy naprawdę na bogato.
4: Zawsze coś.

Widzowie żyli koncertami, wielkimi powrotami, no i występami artystów, o których później mówił cały internet. No a skoro to największe święto polskiej muzyki, no to nie mogło tam zabraknąć oczywiście również nas, czyli Radia SK2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo w piątek nadawaliśmy dla Was prosto z Opola, z naszego mobilnego studia, tuż obok festiwalowych emocji i wydarzeń, które przyciągnęły tysiące fanów polskiej muzyki. Sporo komentarzy wywołały m.in. występy Justyny Steczkowskiej, która wisiała nad sceną i to dosłownie, robiła tam takie piruety, że naprawdę, a kobieta ma 50 lat, pozazdrościć. Jubileusz Lady Punk również na językach wszystkich, albo koncert z utworami Agnieszki Osieckiej też wywołał sporą burzę, oczywiście pozytywną, w internecie. I jedno, absolutnie jedno jest tutaj pewne, o tegorocznym Opolu znowu mówiła i mówi cała Polska. No i tak powinno być. SK2. A teraz dla Was Grzegorz Chyży i Tap na chwilę w Radiu SK2. Jak stoicie w korkach, zrobi się Wam mega przyjemnie.

Hej i Teksański w Radiu SK2. No i nie sposób nie powiedzieć o tym, że za nami kolejny festiwal w Opolu. No i trzeba przyznać, emocji w tym roku było naprawdę bardzo dużo.

0: czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się teraz do 1983 roku, kiedy powstał projekt muzyczny Franek Kimono, który miał być jedynie niewinnym żartem i parodią, a w efekcie, no, dzisiaj słowa tego utworu zna niemal każdy i po ponad 40 latach nadal wywołują uśmiech. Franek Kimono to projekt muzyczny, który miał być pastiszem kultury disco, bardzo popularnej w latach 80. w Polsce, a numer King Bruce Lee Karate Mistrz, który za chwilę usłyszycie, to kultowy przebój tego projektu, w którym w rolę tytułowego mistrza z sztuk walki odegrał Piotr Franceschi, występujący jako fikcyjna postać Franek Kimono. Piosenkę skomponował Andrzej Korzyński. No i co? No jest to coś.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No i dodam wam jeszcze jako ciekawostkę, że dzisiaj Piotr Franceschi kończy 80 lat. No i umówmy się, jego głos rozpoznajemy po tak zwanej jednej nutce. Najlepsze życzenia, drogi Franku Kimono, i posłuchajmy tego kultowego hitu w SC2.

0: To taki numer, który śpiewają wszyscy po długim weekendzie, bo wszystko jedno, wszystko źle, jak śpiewa Lor, no bo skończył się ten długi weekend, a my już myślami w wakacjach. No więc skoro pogoda trochę odpuściła i zaczyna się robić trochę cieplej, no to sezon grillowy wystartował oficjalnie. No ale nie każdy ma ogród i miejsce na wielkiego grilla. No ale na szczęście balkon w bloku też można zamienić w małą strefę barbecue. Tylko najlepiej z grillem elektrycznym, no i solidną porcją letniego klimatu. A jeszcze do tego dodać hity Radia SK2 i już macie naprawdę bardzo dobrą strefę tego letniego klimatu. I coraz więcej osób właśnie tak urządza sobie wakacje w środku miasta. Są kiełbaski, warzywa, szaszłyki, a zapach niesie się po całym bloku szybciej niż plotki na klatce schodowej. Dlatego eksperci od dobrych relacji sąsiedzkich radzą jedno. Zanim sąsiad zapuka z pretensjami, lepiej zapukać do niego z talerzykiem karkówki.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
3: I po reklamie.

0: poniedziałek, zbliżamy się do godziny 18. To była grupa Mysłowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo dobrze, że zbliżamy się do tej godziny 18, bo to znaczy, że poniedziałek już się kończy, a do weekendu zostały już tylko co? 4 dni. W SC2 po 18 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Marcin Rozynek, Kombi, Sylwia Grzeszczak, więc jak sami widzicie, bardzo dużo dobrego, więc koniecznie tańcie z nami.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Tap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. French Open zaczęło od kwalifikacji. W sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju.
7: No wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. No byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przeszłość.
6: Przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka. Wimbledon rusza 30 czerwca. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Ikony Śląska i ich kultowe miejsca na znaczkach pocztowych. To w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski.
8: Zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek.
6: Mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej. W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny czy Ziemię Świętokrzyską.
0: No i leniwie na zegarach godzina 18. Wiesz, Kuba, co to oznacza?
6: Nie wiem.
0: A cię zaskoczyłam, że po 18 powiem, co było w Opolu najmodniejszą stylówką w tym roku.
6: Wow.
0: A wiem, że ty na modzie się znasz, więc...
6: Bardzo.
0: Antonina Van Dessel, dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i będzie się działo, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu, więc zostańcie!

0: to wiem.
1: Aj, no tak dobrze tego się słucha, że nogi same chodzą pod stołem. Męski Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. Ja obiecałam wam, że powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu. No więc słuchajcie, na finale Opola muzyczne emocje emocjami, no ale internet jak zawsze zwrócił uwagę na coś innego. Że Biel opanowała scenę. Tyle gwiazd postawiło na jasne stylizacje, że momentami wyglądało to jak taka jedna wielka letnia impreza.

All White, zupełnie na modły zagraniczne. Było elegancko, świeżo, no i bardzo wakacyjnie, a widzowie szybko zaczęli komentować, że chyba przed koncertem ktoś wysłał artystom tę samą inspirację na grupie. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne, że w tym roku Opole było nie tylko rozśpiewane, nie tylko były tam naprawdę wielkie show, ale było też wyjątkowo jasne, białe i czyste. No, jakkolwiek to brzmi. SK2. A muzycznie w SC2 już teraz T-Love. Nie, nie, nie.

0: Kaśki Suchackiej to zawsze dobrze posłuchać. Kaśka Suchacka, jej numer Madison, a za moment Dawid Podsiadło, który właśnie przypadkiem potwierdził chyba nowy związek. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim jedna z fanek oświadczyła mu się z publiczności, a Dawid odpowiedział totalnie na luzie: bardzo mi miło, ale jestem przeszczęśliwie zajęty. No i wiecie co? Internet po prostu oszalał. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest tajemnicza partnerka artysty, no bo Podsiadło raczej znany jest z tego, że pilnuje swojej prywatności i takich rzeczy praktycznie nie komentuje. No a to jedno zdanie wystarczyło, żeby zrobił się show biznesowy alert w całej Polsce. No i internet po prostu zwariował. A jaka jest prawda, no to wie tylko Dawid.
1: SK2.
0: I oczywiście jego wybranka, więc posłuchajmy teraz już numeru Dawida Podsiadły, Sezon w SC2.

0: W Radiu SK2 była Zuza Jabłońska, która chce być jedną na milion. To był jej numer Odfiltruj rzeczywistość. I jeżeli podoba Wam się ten kawałek, no to słuchajcie, drodzy Państwo, trzeba wchodzić na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, bo Zuza Jabłońska i numer Odfiltruj rzeczywistość, który przed chwilą usłyszeliście, jest w propozycjach. I Wasze głosy mają ogromne znaczenie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 w Radiu SK2 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy naprawdę mają siłę i kto wie, co się w piątek wydarzy, jak zaczniecie głosować. Także jeżeli ten kawałek przypadł Wam do gustu, no to wiecie, co robić. A za moment muzycznie, o, będzie bardzo dobrze. Jonathan, Bletka i Gibbs, no i ich Róż. Wakacyjnie się zrobi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 500.

0: 99, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelki

A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu

0: Cyk, cyk, cyk i na zegarach wybija godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, ale spokojnie, bo w SC2 po godzinie 19 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Ewelina Lisowska, Wiktor Waligura i Dryskul oraz Bajm. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów w cenniku konta.

0: oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, krakowski magistrat szeroko otwiera swoje podwoje. Pod hasłem Daj się zaprosić będzie można od środka poznać tajemnice Pałacu Wielopolskich i zwiedzić z przewodnikiem zabytkowe, na co dzień niedostępne gabinety. Wokół Placu Wszystkich Świętych wyrosną specjalne strefy pełne atrakcji, od darmowych badań lekarskich przez mobilne planetarium dla najmłodszych, aż po warsztaty ekologiczne. Całość startuje o 11 rano uroczystym polonezem.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca, to jest Radio SK2, ja nazywam się Antonina Wandesel i gramy Wam tutaj najlepsze polskie hity. A w tej godzinie oprócz, no oczywiście, najlepszej muzyki, powiem Wam ciekawostkę na temat polskiego show biznesu, bo naprawdę w tym tygodniu się działo, także koniecznie bądźcie ze mną i zaczynamy.

Można lubić, można nie lubić, ale kawał głosu to ona ma. Edyta Górniak, to nie ja w Radiu SK2. I nawet nie czuję, jak wieczorem w poniedziałek rymuje. I miały być plotki i ploteczki z naszego show biznesowego podwórka. I tym razem na tapet bierzemy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która postanowiła zorganizować naprawdę huczne urodziny swojemu synkowi

Heniowi. I jak to u Małgosi bywa, no nie było mowy o żadnej skromnej imprezie, jak się pewnie domyślacie. Wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatni guzik i raczej w takiej wersji, no na bogato i jakby luksusowo. W sieci od razu oczywiście pojawiły się komentarze, że urodzenek, świętowanie to zawsze pełen pakiet, dekoracje, klimat i rozmach. No i jedno w tej rodzinie jest pewne. Urodziny to nie tylko tort, ale takie małe wydarzenie sezonu, o którym internet mówi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale Heniowi oczywiście życzymy jak najlepiej 100 lat! SK2. A teraz Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: Wehikuł czasu.
1: My w wehikule czasu, Radia SK2, szybki teleport robimy do roku 1979, kiedy to w Polsce była zima stulecia. Oddano też do użytku gierkówkę, drogę szybkiego ruchu łączącą Warszawę z Katowicami. W Warszawie również urodziła się Patrycja Markowska, no i też w 1979 roku zadebiutował kultowy Walkman firmy Sony. Także działo się w tym roku, ale oprócz tego w 1979 roku wypuszczono piosenkę Ktoś między nami i to był słynny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Kompozytorem utworu był Antoni Kopf, a słowa napisał Jerzy Dąbrowski. No i tutaj ciekawostka, dlatego że Hołdys znany był bardziej z takiego surowego, rockowego stylu i początkowo bardzo mocno wahał się przed nagraniem piosenki, no ale dał się przekonać Annie Jantar i powstał w ten sposób kontrast między ciepłym głosem Jantar, a nieco takim powściągliwym i bardziej rockowym śpiewem Hołdysa. Dzięki temu stworzyli wyjątkową chemię, która no, do dzisiaj porusza słuchaczy. Piosenka doczekała się wielu wykonań na żywo, a w 2016 roku utwór odświeżyli m.in. Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar i Mieczysław Szcześniak. Więc nie przedłużając, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami.

0: To była piosenka o tytule Deszcz. No i właśnie o pogodzie będzie, bo na razie za oknem mamy taką pogodę bardziej typu gdzie jest moja bluza, niż bardziej gdzie jest mój leżak. No i wygląda na to, że lato jeszcze pokaże pazur. Przeczytałam, że synoptycy prognozują, że uwaga, uwaga, sierpień, no wiem, że jeszcze trochę czasu do sierpnia, może przynieść naprawdę konkretne upały, temperatury powyżej 30 stopni i noce, podczas których klimatyzacja stanie się naszym najlepszym przyjacielem. Więc spokojnie, jeszcze zdążymy ponarzekać, że jest za gorąco, no bo polska pogoda standardowo, jak zwykle, nie uznaje półśrodków, więc czekamy na sierpień. A muzycznie w Radiu SK2 za moment Paula i numer od dziś.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie.

0: Taki mega pozytywny i wesoły numer na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2. Anna Maria Jopek, ale jestem. Po 20, no co, no w SC2 nie zabraknie pozytywnych numerów, takich dobrze ładujących Was na cały tydzień. I na początek Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, Bratanki, Sanach i Vito Bambino. Więc jak słyszycie, naprawdę będzie dobrze, dlatego warto w ten wieczór zostać z nami z SK2.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Wielkimi krokami zbliża się jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy. W sobotę 13 czerwca Kraków zmieni się w gigantyczną otwartą scenę za sprawą 19. edycji Nocy Teatrów. W programie 74 spektakle przygotowane przez kilkadziesiąt grup artystycznych będą hity mijającego sezonu, jak i widowiska plenerowe na miejskich placach. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale pamiętajcie, na pokazy salowe obowiązują darmowe wejściówki. Można je będzie odbierać już od najbliższej środy.
0: Mamy godzinę 20 w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzi Seweryn, Jakub, Maria i Medarda. I tutaj Was teraz zaskoczę, bo dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 37 minut, a zachód słońca o 20.53. Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy!
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
6: SK2.
0: Na początek bardzo fajny numer Grzegorz Mark.

Absolutnie, to była bardzo dobra Zalia i jej diament. A teraz ploteczki z kraju i ze świata i tym razem historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań, wskakując do jednego ze stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Internet oczywiście zareagował błyskawicznie, a nagranie zaczęło żyć własnym życiem szybciej niż kolejka do Morskiego Oka w sezonie. No i problem w tym, że to nie była chwila beztroski, tylko konkretne złamanie zasad obowiązujących na terenie Parku Narodowego. No i teraz sprawa ma już bardzo przyziemny finał, czyli mandat i konsekwencje. A morał? Morał z tego taki, że w Tatrach lepiej zostać przy zdjęciach na tle widoków, bo tutaj nawet najpiękniejszy kąpielowy pomysł potrafi skończyć się zimnym prysznicem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale zrobiło się wakacyjnie i festiwalowo, przyznacie co, Fukajliwka i Enklawa chce więcej. No i właśnie, wchodzimy w gorący okres festiwalowy, koncerty, plenerowe eventy i stylówki, które mają robić robotę już z daleka. No i skoro moda na lato się rozpędza, no to wiadomo, że pojawia się też pytanie i odwieczny problem, co będzie absolutnym hitem tego sezonu. No i odpowiedź może Was trochę zaskoczyć, dlatego że wraca do łask szydełkowa czapka. Taki czapka-kapelusz, taka ręcznie robiona, trochę w klimacie retro, trochę boho, idealna na festiwale i letnie imprezy pod chmurką. Kolorowa, luźna, często z takimi wzorkami, które trochę wyglądają jak wakacje u babci. I właśnie w tym tkwi jej urok, więc słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto ogarnia szydełko, mama, babcia, ciocia, no może wy sami, to jest moment, żeby składać zamówienia, bo wszystko wskazuje na to, że handmade będzie tego lata totalnie na topie, a taka czapka może spokojnie stać się waszym festiwalowym znakiem rozpoznawczym i być może nie musicie za nią płacić bardzo dużo. A my wracamy do muzyki i za moment u nas duet o bardzo dobry kobiecy Vicky Gabor i Kaja ramię w ramię. Power. SK2.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkanie.

0: Mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

My zbliżamy się do godziny 21, a to była grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz i piosenka Kot bez ogona. I tutaj będzie poniedziałkowa wieczorna ciekawostka, bo nazwa zespołu została zainspirowana rasą kotów Monks, których cechą szczególną jest właśnie brak ogona. Czyli Various Monks to dosłownie kot bez ogona. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się!

0: ekipa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Chyba najwspanialszy i najbardziej nieprzewidywalny kabaret świata świętuje okrągłe 70. urodziny. Z tej okazji Piwnica pod Baranami zaprasza krakowian do wspólnego świętowania. Na Placu Szczepańskim można już oglądać plenerową wystawę, która odkrywa sekrety i historię tego kultowego miejsca. Prawdziwym sercem jubileuszu będzie wielki koncert pokoleń zaplanowany na 27 czerwca w urokliwej scenerii Ogrodu Botanicznego. Artyści zapowiadają też coniedzielne spotkanie muzyczne w altanie na krakowskich Planach.
13: Magazyn lokalny.
14: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. W przyszłym roku będą obchodzić 100 lat istnienia, a spełnieniem marzeń na okrągły jubileusz będą szatnia, prysznice, większy garaż i nowy wóz. Strażacy jednostki ochotniczej Straży Pożarnej Skawina 2 Korabniki już pracują nad rozbudową. Wycięli m.in. drzewa pod budowę nowego budynku, który pozwoli im na lepsze funkcjonowanie, godne standardów XXI wieku. Ale żeby marzenia się ziściły, potrzebny jest spory zastrzyk gotówki.
15: Dzień dobry, Marek Urban, prezes zarządu OSP Skawina 2. Krótko podsumowując te 99 lat na razie, może opowiem, gdzie jesteśmy. Miejscowość Korabniki, tak zwana królewska wieś kiedyś, która wyrabiała koraby, tak zwane łodzie, tym się charakteryzowała właśnie. Przez wiele lat była gminą. Od do 74 roku zeszłego wieku była miejscowością gminną. Od 74 roku została wcielona jako osiedle Skawiny. Jednostka powstała w 1927 roku z inicjatywy miejscowej ludności oraz pana hrabiego Mączyńskiego, właściciela dworu w Korabnikach, który podarował część swojego gruntu na siedzibę działalności OSP. To był rok 27. Do dnia dzisiejszego wielu naszych strażaków, którzy funkcjonują w naszej jednostce, to potomkowie tamtych ludzi, którzy zakładali tą jednostkę. Wnukowie, prawnukowie, którzy aktywnie funkcjonują w naszych szeregach. Przez wiele lat jednostka, no, jak chyba każda, przeżywała wzloty, upadki, ale przeżyła i wojnę, i lata PRL-u. Potrzeba było modernizować jednostkę przez wiele lat. Zaczynaliśmy, no ja oczywiście nie pamiętam tych czasów, ale w 27 roku, od zaprzęgów konnych. W tym momencie mamy parę koni więcej, aczkolwiek te nasze konie, które stoją w garażu, też już mają swój wiek, niestety, i coraz słabiej nadają się do wyjazdów.
16: Ale żeby było jasne, mówimy oczywiście o koniach mechanicznych, nie tych prawdziwych, teraz przynajmniej.
15: No można czasami żałować, że to nieprawdziwe, ale oczywiście mechaniczne posiadają. Mamy dwa samochody w tym momencie do wyjazdów, które mają ponad 30 lat. Jeden to już jest prawdziwy dziadziw, ponad 40-letni tak naprawdę, ale jeszcze służy, często naprawiany, ale jeszcze możemy z niego korzystać. W przyszłym roku mamy to stulecie i nie ukrywam, bardzo ambitny plan, aby troszkę rozbudować naszą remizę. Z jednej strony chcemy wreszcie pozyskać miejsce, gdzie się możemy przebierać, czyli szatnie, a nie na kołach czy pod kołami samochodów tak naprawdę. Prysznice, o których marzymy tak naprawdę od wielu, wielu lat, i garaż na prawdziwy samochód, taki z XXI wieku, żebyśmy mogli dalej służyć ludziom.
16: To porozmawiajmy sobie trochę o młodzieżówce. Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o OSP Skawina 2 Korabniki? Nawet jeżeli tę młodzieżówkę uda się zgromadzić, to nie jest to łatwe zadanie ze względu na to, że dzieci mają coraz więcej zainteresowań i z racji tego, że robią się po prostu coraz starsze, wybierają inne szkoły, na przykład te w Krakowie, no i też siłą rzeczy mają po prostu mniej czasu na to, co jest związane chociażby z lokalną społecznością. A jak to jest tutaj na miejscu w Korabnikach?
0: Łukasz Martyna, sekretarz zarządu OSP Skawina 2. My już od wielu lat postawiliśmy sobie za cel właśnie to, żeby druhowie, którzy wchodzą w podział bojowy, czyli ci, którzy mogą wyjeżdżać do akcji, żeby to byli druhowie, którzy od wielu lat są zapoznani z naszą jednostką, co udaje nam się, zresztą ja jestem sam tego najlepszym przykładem, bo też sam zaczynałem w wieku 11 czy 12 lat właśnie jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej.
16: To ile to już lat jest?
0: Oj, za dużo. Już ponad 15 będzie. Dlatego też, no, tak naprawdę można powiedzieć, że przez tyle lat, czy ja, czy koledzy, którzy wtedy też ze mną zaczynali, znamy już tą straż od podszewki tak naprawdę. I tego samego chcemy uczyć właśnie kolejne pokolenia, tak? Gdzie młodzieżówka te kilkanaście lat temu to tak naprawdę było kilka osób zaangażowanych i wiele z nich zostało do tej pory w naszych szeregach. Natomiast tak, potem kolejne pokolenia, te nazwijmy to przed pandemią, które tutaj do nas przychodziły, to też była taka grupa bardzo zaangażowana. Udało nam się naprawdę zgromadzić wtedy ponad 30-osobową grupę tych dzieciaków i młodzieży. Część z nich do tej pory u nas pozostała. Potem ten okres pandemii był, wiadomo, jak w każdej takiej strukturze, trochę trudniejszy. Natomiast po pandemii tutaj też jeden z naszych druhów, który podjął się kontynuowania tego dzieła młodzieżowej drużyny pożarniczej, przejął to i tak naprawdę odbudował na nowo, dzięki czemu jesteśmy teraz jedną z najliczniejszych młodzieżowych drużyn pożarniczych w całej gminie, jeśli nie nawet w powiecie czy w województwie. Także tym naprawdę możemy się poszczycić. No i też tym, że tak naprawdę nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co związane z ratownictwem i ze strażą w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Staramy się zainteresować te dzieci, tą młodzież też innymi obszarami, chociażby aktywnością fizyczną, tak? Organizujemy dla nich na przykład gry terenowe, które od wielu lat funkcjonują też w naszej gminie. Teraz jest już to powiatowa gra terenowa dla tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale też takie codzienne aktywności, tak? Czyli chociażby wspólne granie w siatkówkę czy w piłkę nożną.
16: Takie stricte strażackie aktywności.
0: No, jakby nie patrzeć, rozwój aktywności fizycznej też jest bardzo ważny dla strażaka, więc...
16: I tenis stołowy jeszcze.
0: Tak, i tenis stołowy też, nie ukrywajmy. Więc tak, jak najbardziej staramy się dzieciaki też tym zainteresować, żeby właśnie to nie była tylko straż, tylko żeby to było miejsce, w którym ta młodzież może się spotkać, w bezpiecznym miejscu, nauczyć się ciekawych rzeczy, ale też przede wszystkim spędzić ze sobą czas, trochę odrywając się od telefonu czy komputera, bo wiemy, że w tych czasach jest o to wcale niełatwo.
16: Co do waszej takiej działalności na co dzień, wiadomo, że zawsze gdzieś czeka się na jakiś SMS albo na jakiś sygnał z centrali, że trzeba wyjechać, natomiast gdybyśmy tak mogli, chociaż już trochę późno, ale jednak to jest jakiś punkt odniesienia, podsumować rok 25, jeżeli chodzi o waszą działalność. Ile było takich wyjazdów w ciągu ubiegłego roku i czy też można powiedzieć, że są jakieś tendencje, że w danych miesiącach jest więcej wyjazdów, chociażby z to, co sobie jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem, czy to pożary traw, czy inne tego typu wydarzenia związane na przykład z jakimiś niedopałkami w lesie i tak dalej, więc czy tej pracy dla was jako dla jednostki było, jest, będzie dużo, czy to gdzieś rozmywa się jakoś z racji tego, że też mamy PSP chociażby i tak dalej?
0: Tak, z jednej strony mamy PSP, które działa nam tutaj lokalnie w Skawinie, natomiast z drugiej strony też Skawina jest miastem bardzo mocno rozwijającym się. Przybywa nam tu bardzo wiele mieszkańców, szczególnie właśnie na osiedle Korabniki, które jest tak naprawdę jedyną częścią Skawiny, która tak dynamicznie się w ostatnich latach rozwija. Trochę zrobiła się taka sypialnia dla Krakowa tutaj tak naprawdę. Przez to tych mieszkańców po prostu jest więcej, tak? Co rodzi nam, wiadomo, potencjał do tego, że tych zdarzeń dzieje się coraz więcej. Najlepszym przykładem tego jest to, że od kilku lat widzimy bardzo mocno rosnący trend wyjazdów do izolowanych zdarzeń medycznych, czyli do zdarzeń, do których tak naprawdę najczęściej wyjeżdża pogotowie ratunkowe. Natomiast coraz częściej my też jesteśmy wysyłani do takich zdarzeń. W sytuacjach, w których na przykład pogotowia akurat w okolicy dostępnego nie ma. Tak, tak jak mówię, no, liczba mieszkańców cały czas wzrasta, więc no, siłą rzeczy jakby tych zdarzeń jest więcej, dlatego my też cały czas szkolimy się właśnie w tym kierunku, żeby tą pomoc nieść jak najlepiej, bo ten stereotyp, który jakiś czas temu jeszcze funkcjonował, że straż to tylko pożary i koty na drzewach, to już się zaciera. To już tak naprawdę nie do końca tak wygląda. Wręcz przeciwnie, właśnie coraz więcej pojawia się wyjazdów do zdarzeń, czy to wypadków, czy medycznych, tak? Więc no, to jest taki trend, który w ostatnich latach funkcjonuje. No i niestety na przykładzie ostatniego bodajże kwartału 25 roku, no, mieliśmy kilka wyjazdów do właśnie resuscytacji, które tutaj na terenie się przydarzyły. Także

To już się zaciera. To już tak naprawdę nie do końca tak wygląda. Wręcz przeciwnie, właśnie coraz więcej pojawia się wyjazdów do zdarzeń, czy to wypadków, czy medycznych, tak? Więc no to jest taki trend, który w ostatnich latach funkcjonuje. No i niestety na przykładzie ostatniego bodajże kwartału 25 roku, no mieliśmy kilka wyjazdów do właśnie resuscytacji, które tutaj na terenie się przydarzyły. Także

0: jak zareagować w sytuacji kryzysowej. Wiemy też, że coraz więcej jednostek chociażby jest wyposażonych w AED, gdzie to jest już tak naprawdę no, chyba standardowe wyposażenie każdego wozu, więc czy już można powiedzieć, że nawet w waszym przypadku niedługo nie będzie się mówiło o was jako o strażakach, jako o straży pożarnej, tylko o po prostu o jakichś służbach, które niosą pomoc?
1: Już dzisiaj jesteśmy służbą ratunkową tak naprawdę, więc pożar jest tylko jedną z części naszych obowiązków. Tak jak tutaj Łukasz wspomniał, cała działalność medyczna, wyjazdy, zdarzenia drogowe, zabezpieczania wypadków, działalność poszukiwawcza, ale również istnieje jeszcze druga część całej działalności, przynajmniej naszego stowarzyszenia, to działalność kulturalna. Tak naprawdę współpracujemy z miejscowymi placówkami, ze szkołami, z zakonami. Staramy się wzajemnie uzupełniać się w wydarzenia, które są przeznaczone głównie dla miejscowej ludności. Chodzi tutaj raz o pomoc dla osób starszych, dla osób samotnych, których staramy się integrować choćby nawet w formie wycieczek, które są organizowane w naszej jednostce, wyjazdy na wszelakie wydarzenia sportowe. I to się rzeczywiście tutaj odbywa, jest bardzo dobrze odbierane przez miejscową ludność. Czy całkowicie się zaciera ta różnica pomiędzy PSP a OSP? Jesteśmy ochotnikami. Każdy poświęca tutaj tylko tyle czasu, ile może. Niektórzy, jedni więcej, drudzy mniej. Natomiast patrząc na ilość umiejętności, które posiada w tym momencie strażak OSP, tak naprawdę w stosunku do poświęconego czasu na ćwiczenia, na działalność bojową, na przygotowanie się do tego wszystkiego, myślę, że tak naprawdę już niewiele odbiegamy tak naprawdę od zawodowych strażaków. No z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, my poświęcamy tyle czasu, ile możemy. Każdy z nas pracuje. W tej jednostce jest około 55 strażaków, którzy mogą wyjeżdżać do różnych zdarzeń. Tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli, mamy praktycznie cały przekrój różnych zawodów. Od kierowców autobusów, przez elektryków, hydraulików, osoby, które pracują w kancelariach prawnych, w różnych innych instytucjach, przedsiębiorców. Tak naprawdę mamy zbiór różnych ludzi, których jednoczy tak naprawdę pasja pomocy ludziom, ratowania życia, zdrowia i tak naprawdę cała jednostka, myślę, że tak jak większość OSP w całej Polsce tak naprawdę, funkcjonują dzięki oddolnej pracy tych ludzi. Oczywiście są różne programy, które pomagają nam w rozwijaniu jednostki, natomiast czy gminne, czy powiatowe, czy na poziomie wojewódzkim, tak naprawdę to dalej jest kropla w morzu potrzeb akurat. Niedawno wyszły rozporządzenia, które wcieliły jednostki OSP w system obrony cywilnej. I tak naprawdę na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, to właśnie strażacy z OSP mają zabezpieczać miejscową ludność. Niemalże tak samo jak wojsko, chociaż nie mamy wszystkich uprawnień. Wcielenie nas w system obrony cywilnej powoduje to, że tak naprawdę zawsze musieliśmy być gotowi, a w tym momencie musimy posiadać jeszcze dodatkowe umiejętności, tylko na razie nie do końca mamy do wszystkiego przeszkolenie. I tu jest kolejny problem, który jest.
0: Jesteście tak naprawdę bardzo różni, skoro zajmujecie się naprawdę wszystkimi możliwymi profesjami, to zastanawiam się, że czasami w takiej sytuacji zagrożenia no, trzeba znaleźć gdzieś wspólny język i na ile to jest łatwe, na ile to jest trudne.
2: Ja myślę, że jest to o tyle łatwe, że wszyscy wiemy, w jakim celu wyjeżdżamy do takiej akcji. I jeśli mamy dowódcę, który nami odpowiednio zarządzi i zdecyduje, kto co ma robić tak naprawdę, jesteśmy też na tyle zgranymi ze sobą ludźmi, że potrafimy działać po prostu we wspólnym celu. Myślę, że to jest chyba odpowiedź na to pytanie.
0: Miałem okazję być na miejscu u was tutaj w garażu. Rzeczywiście stoją dwa wozy, jest szatnia, a w zasadzie tej szatni tak naprawdę nie ma, bo miejsca jest tam mało. Staracie się, żeby na setne urodziny za rok już wszystko było gotowe i w stanie deweloperskim pod klucz. Ile tak naprawdę brakuje? Powiedzmy trochę na temat tego, co się dzieje w tej chwili, bo słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale możemy im opowiedzieć, że chociażby niedawno miała miejsce wycinka drzew, kiedyś tu drzewka były, teraz drzewek nie ma, no i tam, gdzie one były, to tam powstanie nowy, kolejny budynek.
1: Mamy dosyć ambitne plany na przyszły rok. Dwie duże inwestycje. Budowa tego budynku garażowo-szatniowego, nazwijmy go. Wreszcie będziemy, mam nadzieję, mieli szatnię, nie koedukacyjną, tak jak mamy w tym momencie i nie będziemy się przebierać na kołach samochodu, tylko w odrębnych pomieszczeniach może się uda również zamontować fajne prysznice i budynek na samochód, który spełnia wymogi XXI wieku, gdyż obecne nasze garaże niestety nie były zaplanowane na takie jednostki, które są obecnie dyspozycyjne, a którą byśmy potrzebowali. Jeśli chodzi o koszty, jak zwykle bardzo trudny temat, to jest no samochód to jest tak na około 1 200 000 zł. Oczywiście są różne programy, ale nawet nie wiem, czy z tych programów uda nam się połowę tych środków uzyskać. Garaż, no łatwo przeliczyć, ile kosztuje koszt budowy.

0: Mamy środki, materiały zabezpieczone z Urzędu Gminy, natomiast całą pracę musimy wykonać indywidualnie. Dobrze, że mamy, tak jak mówiłem, różne zawody tutaj, od hydraulików, elektryków przez budowlańców, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić, aczkolwiek jest to praca po godzinach, praca społeczna, gdzie każdy ma też swój dom, swoje obowiązki i też u siebie w domu też musi coś wykonać. Jednostka, tak żeby była jasność, jednostka nie dostaje żadnych subwencji na funkcjonowanie. Wszystkie środki, które mamy, są pokrywane z tego, co nam uda się samemu zarobić. Najbardziej popularna jest to zbiórka pieniędzy przez dystrybucję kalendarzy. W większych miastach są kominiarze, w mniejszych, tam gdzie funkcjonują jednostki OSP, są strażacy właśnie. Jest to tradycja wieloletnia, tak naprawdę co roku staramy się odwiedzić naszych mieszkańców, przekazując ten kalendarz. Oczywiście dostajemy wtedy jakieś datki, które pomagają nam opłacić choćby nawet rachunki za prąd, za gaz. Od 3 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc można wpłacać 1,5%. O to bardzo apeluję i bardzo proszę, nie ukrywam, gdyż tak jak widać, te wydatki są bardzo duże. Dodam taką jedną dosyć istotną rzecz. Strażak za wyjazd dostaje ekwiwalent. To jest tak naprawdę paręnaście złotych za godzinę akcji. Średnia akcja to około 2 godzin. Natomiast strażacy z naszej jednostki, wszyscy, którzy jeżdżą, oddają później ten ekwiwalent jako darowiznę na cele statutowe, aby mogła nasza jednostka funkcjonować. Także oprócz tej pracy, którą wnosimy tutaj własną, czasu i umiejętności, oddajemy też wszystkie środki, które ewentualnie mogą się tutaj łączyć z funkcjonowaniem naszej jednostki. Stąd też te 1,5% jest dla nas tak bardzo istotne.
1: Kiedy uda się Wam zrealizować wszystkie plany, kiedy powstanie nowy budynek, uda się Wam dostać nowy samochód, to na ile to będzie duży skok do przodu? Tak realnie, to, że będziecie mogli chociażby przebierać się w innym pomieszczeniu, niżeli w tym samym, w którym są samochody, że sanitariat będzie doprowadzony do porządku, to będzie wtedy tak można powiedzieć, że no, jesteśmy naprawdę jak profesjonalni strażacy, że mamy wreszcie profesjonalne warunki do tego, żeby przede wszystkim nieść pomoc.
2: Tak, no wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku w Korabnikach, jeśli chodzi o straż pożarną, bo teraz jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to myślę, że nawet trochę wyprzedzamy te standardy, które gdzieś tutaj w okolicy panują, natomiast jeśli chodzi o zasoby właśnie te budynkowe, lokalowe, no to jeszcze trochę nam brakuje, dlatego też staramy się, korzystając też z okazji, jaką jest właśnie to stulecie naszej jednostki, no po prostu te warunki poprawić, tak, żeby po prostu mogli funkcjonować też bezpiecznie, tak, bo należy pamiętać o tym, że strażak też naraża swoje życie, zdrowie, chociażby to, że jakby te mundury, w których wyjeżdżamy, te stroje bojowe, w których wyjeżdżamy do akcji, one też często są przesiąknięte całym dymem, tymi wszystkimi składnikami chemicznymi, natomiast no też przechowywanie, przetrzymywanie tych ubrań specjalnych też jest dla nas jakimś wyzwaniem, tak, więc staramy się podejmować takie kroki, które są po prostu po pierwsze realne dla nas do osiągnięcia, ale po drugie, które też pozwolą nam zapewnić standard właśnie na ten XXI wiek tak naprawdę.
1: I wtedy będzie można naprawdę wejść w drugie stulecie WSP Skawina 2 Korabniki.
2: Zdecydowanie tak, na to liczymy.
1: Działalność jednostki OSP Skawina 2 Korabniki możecie śledzić na jej facebookowym profilu. Dawniej był zamek, dziś jest miejscem kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. O historii parku oraz nieistniejącego już zamku opowie Marian Strzeboński. Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku, dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
3: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym, bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek kazimierzowski. Długosz pisze w XV wieku. Na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany zamek królewski. Oczywiście zamek królewski czy zamek kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i został nazwany przez mieszkańców zamczyskiem. Dziś nawet nie ma śladów ruin, bowiem na początku stulecia w miejscu Zamku Kazimierzowskiego został wybudowany gmach, który nosi nazwę Pałacyk Sokół. Gmach, który był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

0: działającego w tym czasie w Skawinie. Sala gimnastyczna i zaplecze socjalne, no i wieża, baszta przy pałacyku nawiązują w pewnym sensie do zamku Kazimierzowskiego.
1: A wrócę jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał. Czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
0: Jak wyglądał zamek Kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego z Skawiny z 1660

0: Jak wyglądał zamek kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego z kabiny z 1660. Natomiast na początku XX wieku wybudowano pałacyk Soku z wykorzystaniem części murów dawnego Zamku Królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów, dłuższy bok i ponad 20 metrów, krótszy bok tej części mieszkalnej.
1: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
0: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano pałacyk Soku na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, wykorzystano dawne fundamenty. Pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
1: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
0: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim, postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Soku

0: 100-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
1: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku, w miejscu czy w Parku Skawińskim.
0: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne funkcje, nie tylko te rekreacyjne? Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przyrody, nasadzonej, bo nasadzonej, a jednak, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe i tak dalej, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku skawińskiego.
1: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie Parku Miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy. Tam za Pałacykiem Soku znajduje się muszla koncertowa, gdzie zapraszano do występów różnych artystów, nawet i znane postacie ze świata muzyki występowały w tej muszli. Maryla Rodowicz, zespół Kombi przy okazji Dni Skawiny. Natomiast po wybudowaniu urządzeniu błoni skawińskich na Starorzeczu, większość imprez, dużych imprez kulturalnych przeniosła się na błonia skawińskie. Ale to dopiero od początku lat 2000 te błonia skawińskie funkcjonują jako miejsce do wielkich imprez skawińskich.
0: Wiele osób, które myślą o przestrzeni Parku Miejskiego, myślą właśnie o tej przestrzeni zamkniętej. Natomiast błonia są taką przestrzenią trochę bardziej otwartą, że jednak tam jest więcej tej przestrzeni, nie ma tylu drzew, jest ścieżka, prawda? Tam się spotykamy, przechodzimy i tak dalej, i tak dalej. Skoro mówimy o Starorzeczu, no to dawniej tam musiała płynąć rzeka taka z prawdziwego zdarzenia, a niekoniecznie taka, która dzisiaj jest, no umówmy się, troszeczkę bardziej płytka niż mogłaby być kiedyś.
1: Tu o jednej rzeczy trzeba powiedzieć. Skawinka w obecnym korycie płynie dopiero od połowy lat 70. Pamiętam z okresu dzieciństwa, że Skawinka jako rzeka była rzeką w pobliżu parku. W zalejki parkowej można było od razu przejść do koryta rzeki Skawinki. W latach 70. przeprowadzono regulację biegu Skawinki, zlikwidowano zakole, które było w pobliżu parku. Dziś to zakole to jest tak zwane Starorzecze w korycie i teren wokół zakola również się nazywa Starorzeczem, a Skawinka płynie troszeczkę na południe od parku. Także były nawet wypadki, że utonęli uczniowie szkoły podstawowej właśnie w parku. W 72 roku dwoje uczniów poszło na zamarznięte koryto rzeki Skawinki i jeden z nich utonął, a byli, bawili się w parku i schodząc z parku zboczyli z alejek i weszli na miękką, słabą krę lodową i jeden z nich utonął.
0: Co nie zmienia faktu, że dzisiaj ktoś, kto mógłby sobie wyobrażać, że no, ale tu przecież zawsze płynęła rzeka, no to ona tak nie wyglądała tak jak kiedyś.
1: Tak, ta rzeka jest w tej chwili uregulowana, ma obwałowania i wyprostowany bieg, więc zupełnie inaczej ta Skawinka wyglądała w czasach mojej młodości. No, można było zobaczyć pływające rybki, które dzisiaj też w Starorzeczu pływają, no bo rzeczki są połączone ze sobą. Czy Starorzecze jest połączone z potokiem Czekajówka i z potokiem Brzozówka, więc ta Skawinka zupełnie inaczej wyglądała. Dzisiaj to koryto po wyprostowaniu ma zupełnie inny kształt i przebieg.
0: Z czasów młodości, skoro już pan tego dotknął, to jak się panu kojarzyła ta przestrzeń, zarówno miejskiego parku, jak i znajdującego się zaraz obok Starorzecza Skawinki? To było takie państwa pozaszkolne miejsce spotkań, czy też może trochę później, w latach, powiedziałbym, zaawansowanej młodości, że skoro się gdzieś spotykamy, mamy piękną pogodę, no to idziemy tam wypoczywać albo po prostu bawić się we wspólnym towarzystwie.
1: Tak, park był miejscem spotkań młodzieży. Pamiętam taką tablicę dość znacznych wymiarów przy wejściu do parku od strony ulicy Kublińskiego. Owa tablica zawierała taką treść, której jako dziecko, powiedzmy sobie, ze szkoły podstawowej z młodszych lat niewiele mi mówiło, ale pamiętam ją. Zieleń to zdrowie.

0: zdrowie i płuca naszego miasta. Na ile to było prawdziwe, na pewno tablica swoją treść ma prawdziwą, ale jak to należy odnieść do zanieczyszczeń przemysłowych, które w Skawinie stanowiły poważny problem? Otóż w Skawinie wybudowano wszystkie zakłady przemysłowe, te ważniejsze, po zachodniej stronie miasta. Nie wzięto pod uwagę przeważających kierunków wiatru, a w Skawinie przeważającym kierunkiem wiatru jest wiatr zachodni. I w efekcie park znajdujący się na zachód od wielkich zakładów przemysłowych znalazł się w pierwszej strefie opadania pyłu przemysłowych. Pewnie chronił mieszkańców przed pyłem, bo drzewa zatrzymują znaczną część pyłu. No ale pytanie, czy to wszystko takie było zdrowe, no to zostawić należy do oceny dla ekologów.
1: Ale nawet jeżeli mówimy o prawie już stuletniej historii parku, no to w zasadzie niezależnie od tego, czy to się działo w latach 30., czy 60., czy 70., czy obecnych, to dalej w przestrzeni miejskiego parku możemy spotkać wiele osób, które po prostu korzystają z tej przestrzeni. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, pojawiła się nowoczesność, wszyscy mamy dostęp do elektroniki i nagle porzucamy tę miejską zieleń, bo tak naprawdę nie ma tam nic innego fajnego do roboty, a trzeba przyznać, że czy to poprzez tą infrastrukturę towarzyszącą, o której też Pan wspomniał, czy to właśnie place zabaw i tak dalej, one nie świecą pustkami, tam dalej życie się toczy.
0: Tak, park ma swoje życie, w parku można spotkać i młodych, i starszych, w parku dzieją się różne, mają miejsce różnego rodzaju atrakcje, choćby nawet gokardy ekologiczne z napędem nożnym. W okresie letnim alejki są zapełnione maluchami napędzającymi nożnie za pomocą siły mięśni swoje gokardy. No jest wielki plac zabaw i piaskownica. No jest wiele atrakcji w porze letniej, zwłaszcza kiedy jest sprzyjająca pogoda. W parku toczy się życie towarzysko-kulturalne. Mój syn mieszkający nawet w Krakowie przyjeżdża tu z dziećmi specjalnie, kiedy jest ładna pogoda, by skorzystać z tych rekreacyjnych walorów obecnego parku.
1: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Nie zamierzam znikać z życia publicznego, deklaruje Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa. Odwołany w referendum polityk był gościem Radia SK, gdzie tłumaczył się ze swoich decyzji w trakcie zakończonej porażką kampanii referendalnej, kontrowersyjnych kwestii podnoszonych przez opozycję, jak i problemów w lokalnych strukturach partii. Chociaż wciąż planuje być aktywny politycznie, to jak tłumaczy, na razie chce odpocząć.
2: Minął ponad tydzień od politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie. Miastem rządzi komisarz, kampania wyborcza nabiera tempa. Przy mikrofonie Aleksander Ruszkowski, a moim i Państwa gościem jest Aleksander Miszalski, odwołany w referendum, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie prezydencie, na początek zapytam się, jak samopoczucie? Jak spędził pan ostatni tydzień?
3: Samopoczucie? Stabilnie.
2: Stabilnie, czyli stabilnie. Emocje już opadły, tak?
3: Nie jest tak, że emocje opadły, ale to nie jest też tak, że jakoś strasznie to przeżywam psychicznie. W polityce jest tak, że się czasem odnosi niespodziewane sukcesy, jak ten mój sprzed 2 lat, i czasem się ponosi dotkliwe porażki. Też nie zawsze bardzo spodziewane, ale ja od początku, jak zaczęła się ta akcja referendalna, wiedziałem, że może się to różnie skończyć, więc w jakimś sensie psychicznie się przygotowywałem, że może być wynik w tą albo w tą. Więc ja się absolutnie nie załamuję, nie płaczę w poduszkę, tylko po prostu robię swoje z takiej pozycji, jaką mam. I też tłumaczę, bo nigdy dość tłumaczenia i wyjaśniania pewnych podjętych decyzji. Zresztą tłumaczyłem to również przez 2 czy 3 miesiące. Ławek dialogu i różnych wywiadów i spotkań było co niemiara. I myślę, że ci, którzy mnie wysłuchali, zrozumieli, czemu pewne decyzje zostały podjęte i też przyjęli to, że pewne błędy zostały popełnione, ale też wysłuchali tego, co zostało zrobione. No ale do oczywiście 30% Krakowianów albo nie dotarło, albo nie chcieli go słuchać, albo się nie zgadzają. Okej, przyjmuję, szanuję, przy takiej kampanii też mocnej referendalnej, no to jakby ona była mocniejsza niż moje tłumaczenie.
2: Właśnie, jak spędził pan ten ostatni tydzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
3: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w Kurach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się

0: dzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
1: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w górach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się

0: szeregowym, ale dalej członkiem i bardzo zależy mi na tym, żeby Kraków nie został zdobyty przez nikogo, kto ma populistyczne pomysły i żadnej wizji Krakowa. W związku z tym angażuję się w ten proces, w którym na końcu dobro Krakowa jest najważniejsze i chciałbym, żeby to nasz kandydat, kandydatka albo ktoś rozsądny wygrał te wybory.
1: Do wątku partii sobie jeszcze wrócimy, ale są też kwestie bieżące. Wrócimy sobie teraz do tematu referendum. Mam na myśli protest Komitetu Obrony Demokracji. Pan śledził to, co tam się dzieje?
0: Słyszałem o tym, że jest taka akcja. Zinformował mnie o tym kolega Edward Nowak, że taki protest przygotowują, ale nie zdążyłem śledzić tego, co się wydarzyło.
1: Rozumiem, ale...
0: W sensie wiem, że był pisany protest i że był bardzo duży materiał dowodowy, że to chyba liczyło ponad 1000 stron złamania ciszy referendalnej, jak rozumiem, ale no szczegółów nie znam, jeszcze nie zdążyłem się z tym zapoznać.
1: Czyli mówi pan, że duży materiał dowodowy. Liczy pan, że to może przynieść jakieś efekty?
0: Ja na nic nie liczę. To jest tak, że jakby ja się pogodziłem z werdyktem demokratycznym, w tym sensie, że jeżeli referendum jest wiążące i większość osób tam zagłosowała oczywiście za moim odwołaniem i spełni ten wymóg frekwencji, no to ja to przyjmuję. Natomiast oczywiście wiem, bo widziałem i wielu moich znajomych i wiele osób mi to sygnalizowało, że cisza referendalna i w sobotę i w niedzielę była wprost łamana wielokrotnie. To nie jest tak, że ktoś jeden wrzucił jakiś post, tylko to i partie, i płatne konta, i płatne filmy na YouTubie, i do wózka, do lokali, co jest zabronione ustawowo, i politycy, szczególnie Konfederacja, ale wielu różnych łamali tą ciszę wyborczą. Nie znam skali, od tego są analitycy i prawnicy, ale wiemy, że cisza referendalna i łamanie jest przesłanką do unieważnienia referendum, ale to nie jest moja ocena i ani nie jest moja prośba. Ja szanuję werdykt, ale z drugiej strony trzeba też szanować procedury demokratyczne. Jeżeli sąd uzna, że ta skala była na tyle duża, że wpłynęło na wynik, to podejmie odpowiednią decyzję, ale sądy mamy niezawisłe, więc ja już tutaj moje zdanie... Ja uważam, że na pewno w tej kampanii i w ciszy zostały zastosowane różnego rodzaju narzędzia, których do tej pory na taką masową skalę nikt nie używał w Polsce.
1: Jakie narzędzia?
0: Filmiki AI, sztuczna inteligencja i to nie tylko w internecie, ale również w gazetkach. Zdjęcie, że ja podkładam jakiejś rowerzyście nogę i ona wysypuje koszyk pomarańczy. Jakby tylko głupoty niby, ale to jest kreowanie wizerunku polityka poprzez różnego rodzaju czy zdjęcia, czy filmiki AI, nawet podpisywane, że są wytworzone. Ale kto to doczyta? Ludzie widzą no po prostu całą masę różnego rodzaju, nasze radne, jak zostały potraktowane, co tam o nich pisano, jakie... Już nie chcę nawet cytować, po prostu skala pieniędzy włożona w ten marketing negatywny, bo przecież nie w dyskusję merytoryczną o Krakowie, tylko w marketing negatywny i technologie, które w tej chwili są dostępne, niewątpliwie mały wpływ na to, ile przeciwników zmobilizowało się, albo ile osób zostało przekonane, nie nadajemy się do niczego. To jest tylko czy aż 30%, 70% się na to jakby nie da nawracać, ale dalej referendum jest ważne, więc jakby to już nie chodzi nawet o to referendum, bo to jest decyzja sądu. Ale tu trzeba naprawdę dyskusji w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim, no gdzie jest jakaś granica? Czy można łamać ciszę wyborczą i referendalną? Czy można publikować sondaże w sposób wzorów matematycznych albo żartami?
1: No to już zinterpretuje sąd.
0: No tak, są przepisy, jest ustawa, która o tym jasno mówi, jest stanowisko PKW, które żeśmy przecież dostali z PKW przed referendum, o którym wszyscy wiedzieli, że zakazane jest publikowanie sondaży, zakazane jest zachęcanie do udziału w referendum i zniechęcanie, a już nie mówiąc o marketingu jakby stricte krytycznym wobec kogoś, bądź pozytywnym. Mhm. Ale to już nie jest moja... Jakby ja tylko mówię to, co wiem, a sąd to jest od tego, żeby decydować.
1: No to może teraz przejdźmy z tego, jak tą kampanię prowadziła opozycja, do tego, jak prowadzili ją państwo, czyli pan i koalicja, ponieważ wróćmy się na chwilę trochę w czasie, do 2024 roku. Wtedy premier Tusk po wyborach samorządowych powiedział, że najbardziej cieszy się z Krakowa. Otrzymywał pan też od niego bardzo ciepłe słowa. Dlatego zaskakujący był praktycznie zerowy wkład premiera w kampanię referendalną. I skończyło się odwołaniem. Wczoraj powiedział pan, że nie ma pan mu tego za złe, ale ja mam takie pytanie, czy zaangażowanie się Donalda Tuska mogłoby coś zmienić w wyniku kampanii?
0: Powiem więcej. To była moja prośba, żeby po prostu pan premier ani warszawscy politycy w tym referendum, żeby się w nie nie mieszali, bo to jest sprawa lokalna. To mieszkańcy Krakowa mają zadecydować, a jedyne, co mogłoby to wywołać, to sprowadzenie tego na tory polityczne. Koalicja Obywatelska kontra reszta świata. I tak Na koniec trochę tak się stało, bo jeżeli porównamy sobie mapę wyborczą frekwencji w referendum, a mapę głosowania w drugiej turze na Karola Nawrockiego, prezydenta, to one są bardzo podobne. I nawet liczby głosów się zgadzają, bo w referendum wziął udział 175 tysięcy, a Karola Nawrockiego w drugiej turze poparło 185 tysięcy w Krakowie. W związku z tym i tak na końcu skończyło się trochę polityką, no i to ze sondaży, które były publikowane, też wynika, że przede wszystkim odwołali mnie wyborcy PiS i Konfederacji. Częściowo może również wyborcy Partii Razem. Ale myśmy chcieli, żeby ta dyskusja była o merytoryce w Krakowie. O tym, jakie błędy popełniliśmy, z których się wycofujemy i jaki jest plan i wizja tego, co zrobić, jaka jest alternatywa. Nie chcieliśmy tego sprowadzać do walki politycznej, w związku z tym taka była prośba, by tutaj politycy z Warszawy niekoniecznie interweniowali czy komentowali i dlatego nie mogę mieć żalu.
1: Ale czy w takim razie może nie żałuje pan?
0: Nie żałuję, ponieważ co premier Tusk mógłby powiedzieć? Aleksander Miszalski jest od nas w koalicji, jest fajny, jakby i dużo robi. I kogo miałby przekonać tym? Wyborców PiS i Konfederacji, którzy na końcu w większości mnie odwołali? Może udałoby się przekonać tych parę procent wyborców koalicji czy lewicy, którzy też nie byli zadowoleni z moich rządów. Obojętnie, czy dlatego, że mieli realne powody, czy ktoś gdzieś tam generalnie nimi manipulował. Bo realne powody też były. Ja nie mówię, że nie i że wszystko zrobiłem idealnie. Błędy są, ale raczej zmobilizowałby wyborców tych partii prawicowych do tego, żeby później pójść mnie odwoływać, więc no, po fakcie można oczywiście się zastanawiać, czy

0: innych partii demokratycznych, może udałoby się to wygrać. Ale wiemy dobrze, że w sytuacjach referendalnych zmobilizowani są przeciwnicy, a zwolennicy bądź osoby neutralne, które uważają, że nic złego się nie dzieje, po prostu nawet nie znają tej daty, nie interesuje ich to. Mówią, jest okej, o co wam chodzi? I mają plany weekendowe, wyjeżdżają na wycieczki, na spacery. Nie jest łatwo zmobilizować w sytuacji niewyborczej, tylko referendalnej, gdzie nie głosuje się za czymś, tylko przeciw czemuś. Wyborców tych zadowolonych, średnio zadowolonych, neutralnych, myślę, że byłoby bardzo ciężko zmobilizować ich wszystkich w takiej liczbie.
1: Okej, rozumiem. No,
0: mimo tego, że może być ich więcej.
1: W takim razie, skoro już pomijmy może sam temat strategii i skupmy się na merytoryce, tutaj pan wśród głównych powodów porażki w referendum, oprócz właśnie narracji opozycji wprowadzenia SCT w takim kształcie, jakim było, i innych czynników, mówi pan, że gdzieś zawiodła komunikacja. Co pan przez to ma dokładnie na myśli? Co mogło być lepiej komunikowane? W jaki sposób?
0: Po jednej stronie mamy urząd dysponujący pewnymi ograniczeniami budżetowymi, procedurami, no i krytykowany za to, że cokolwiek w urzędzie się pojawi informacyjnego, to jest nachalna propaganda. Po drugiej stronie mamy zaangażowanych przeciwników, partie polityczne, miliony, myślę, że spokojnie między 7 a 10, jeżeli by to oszacować, gazetki w każdej skrzynce, nie jedną, tylko 5 tytułów, które wszystko krytykują, wszystko prześmiewają, często manipulując, podając półprawdy lub nawet po prostu kłamiąc. Nawet nie wiadomo, kto to wydaje.
1: Jeszcze tylko panu przerwę, bo te gazetki to też był temat, który był podnoszony w kontekście właśnie komunikacji urzędu, prawda?
0: No tak, tylko że czym innym jest Kraków.pl, proszę sobie wziąć numer i przeczytać, co tam się pisze. W sensie informuje się o konkretnych wydarzeniach, o konsultacjach społecznych, o remontach, o inwestycjach. No to jest informator dla mieszkańców, a czym innym jest gazetka, w której tego się pisze: Miszalski ukradł, koalicja coś tam, kolesie, to nie działa, tam to nie działa, nic nie działa. Wszystko w mieście jest źle i no to jakby to jest zupełnie inna skala jakby narracji. Nie racja, tylko narracja w tym wypadku wygrała. Ale czy zawiodła komunikacja? No tak, na przykład nie byliśmy w stanie wytłumaczyć w tak szybkim czasie, jak działa strefa czystego transportu, że krakowianie są zwolnieni, na czym polega wielka korekta i tak dalej. Nawet był specjalny informator i list, który miał zostać dostarczony do mieszkańców, ale firma, która wygrała przetarg, dostarczyła go, szacujemy, w 10%. No i błąd, że nie było jak je pociągnąć do odpowiedzialności, bo po prostu gdzieś ktoś w tym momencie przetargu tego nie przypilnował. No i to są błędy komunikacyjne. Nie byliśmy w stanie się przebić z wytłumaczeniem, że chodzi o zdrowie mieszkańców, że te stare diesle, które niektórzy tak bardzo kochają, trują. Trują nasze dzieci, naszych seniorów, że przez to mamy astmę, że przez to mamy choroby układu krążenia, czy nowotwory. Ta narracja się nie przebiła. Przebiła się ta o tym, że zabieramy komuś wolność. I okej, to jest też jakaś wartość. I ktoś może woleć truć tym dieslem, niż mieć zdrowe rodziny, albo nie rozumieć tego, że to jest powiązane. Więc polegliśmy w komunikacji strefy czystego transportu i dlaczego ona jest ważna. Ale pewnie nie tylko w tej, bo zawsze ciężej jest sprzedać sukces niż porażkę. Polegliśmy w komunikacji, w wytłumaczeniu, co robi Aleksandra Twaruk w urzędzie i dlaczego jest dobrą rzeczniczką praw ucznia, że powołała 40 rzeczników praw ucznia w szkołach, że wdrożyła regulaminy w 45 chyba szkołach, że przeankietowała 15 tysięcy młodzieży, że robi coś i że wygrała dlatego, bo miała wizję i tak komisja ją oceniła, a nie dlatego, że miała trochę gorszy wynik testu. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że szczęsny Filipiak wprawdzie nie ma matury, ale jest ubezpieczycielem i miał zadanie doprowadzić regulamin ubezpieczeń w KHK i w spółkach córkach do takiego poziomu, by oszczędzać pieniądze. Polegliśmy w tłumaczeniu, że przez to, że w Urzędzie Miasta zaczął przyglądać się regulaminom ubezpieczeń i kontraktom, zaoszczędziliśmy parę milionów złotych, bo od razu ubezpieczyciel obniżył składkę, jak tylko zobaczył, że ktoś się tym interesuje. Że w KHK udało się tak napisać regulamin, że ograniczyliśmy do zera ze 100 milionów ryzyka. Ryzyka w przypadku jakiejś tam katastrofy. Polegliśmy w tłumaczeniu tego, że radni, którzy gdzieś tam pracują, nie pracują u mnie, bo ja ich nigdy nie zatrudniałem, tylko pracują w jakichś agencjach ministerialnych, że na 150 dyrektorów i wicedyrektorów w urzędzie jedynie 5 jest z Koalicji Obywatelskiej, więc to żadna skala kolesiostwa, a w spółkach jest tak samo. To jest raptem parę osób, które z Koalicji Obywatelskiej pracuje na kluczowych stanowiskach w magistracie. Żaden nie jest radnym. Wszyscy mają kompetencje i każdy się broni osobno i mogę każdego osobno wytłumaczyć. Polegliśmy. Nie byliśmy w stanie przebić się z tym merytorycznym tłumaczeniem. Ale nie tylko mówię o tym. No, wiele kwestii, jak często opozycja zrzuca w sprawie metra, nic się nie dzieje. Analiza na ponad 100 stron przebiegu tras metra. 20 osób, które nad tym pracowały, specjaliści z Danii, z Holandii, z Warszawy. Pół roku prac ciężkich programów.

0: ramowych na potokach pasażerskich jest. Ogłoszone przetargi na w tej chwili badania geologiczne, badania terenowe. Przecież to jest dokumentacja na setki stron. No przecież to, że nie wbiliśmy łopaty, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. A jednak część mieszkańców stwierdziła, że skoro miało być metro, a jeszcze nie Miszalski nie wbił łopaty, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy. Ja mogę wymieniać dziesiątki spraw, które się wydarzyły, a w których jednak 30% mieszkańców uważa, że nic się nie dzieje. Więc polegliśmy komunikacyjnie.
1: No właśnie, ale to jest tak się ładnie związało właśnie ta kwestia komunikacji i także kwestia metra, bo właśnie komisarz Stanisław Kracik powiedział ostatnio, że nie ma cienia nadziei, że uda się wbić pierwszą łopatę pod metro w 2030 roku, a to była jedna z tych sztandarowych, można powiedzieć, myśli, które były prezentowane właśnie przy metrze.
0: To ja muszę skorygować.
1: Skorygujmy w takim razie.
0: Oczywiście. W kampanii wyborczej, im więcej, obiecywałem 2028 rok, nie 30. Natomiast wydawało się wtedy, że będziemy w stanie wykorzystać decyzję środowiskową, która była procedowana. I na tym opieraliśmy swoje założenia. Przyszliśmy do urzędu. Zrobiliśmy analizę przebiegu tras. Okazało się, że ta trasa na Bronowice jest po prostu nierozsądna, nielogiczna, nieefektywna ekonomicznie, ani jeśli chodzi o potoki pasażerskie. Więc wybraliśmy nową trasę. Nowa trasa potrzebowała nowej decyzji środowiskowej. Tak. Po analizach okazało się, że na starej decyzji środowiskowej, ze względu na jej niestety różne błędy, no chociażby wychodzenie gdzieś w Parku Jordana przy stanku, nieuwzględnienie inwestycji przy Dolnych Młynów, nie da się je wykorzystać. Więc musimy zacząć robić nową decyzję środowiskową. I ja powiedziałem wtedy, że realnym terminem jest 30-32. Po tym, jak wytyczyliśmy nowy przebieg. A prezydent Kracik doprecyzował, że jego zdaniem do 30 nie ma szans. To jest jego ocena. To wszystko zależy oczywiście od decyzji środowiskowej, ile ona będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest prowadzone nie przez Urząd Miasta, w tym sensie, że metro proceduje się na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Jego opinia subiektywna jest taka, że do 30 nie zdążymy. Ja mówiłem o 30-32, więc nawet te dwa stwierdzenia się nie wykluczają. Ale oczywiście w negatywnej narracji ktoś to wykorzystuje i pokazuje rozbieżność.
1: No dobrze. No w takim razie jeszcze odnieśmy się do tych innych kwestii, które zaczęły też właśnie troszkę wychodzić. Mówię tutaj o tym planie ogólnym, który ogólnie ma się średnio i oprócz tego jeszcze uruchomienie KST4 Mistrzejowice, które do niedawna wszyscy zakładali, że będzie to na czas, no a tu nagle wyskakuje opóźnienie 2 miesiące.
0: Nie ma sprawy. Plan ogólny. Przecież cały czas komunikowaliśmy, że planu ogólnego nie mamy gotowego. Opozycja żądała pokazania niegotowego dokumentu, a my mówiliśmy, on nie jest gotowy. Co tydzień spotykamy się z dyrektorami i rozstrzygamy kolejne kwestie. I pan komisarz prezydent Kracik mówi, plan ogólny jeszcze ma się średnio, jeszcze potrzebujemy miesiąca. Gdzie tu jest rozbieżność? Ja to cały czas mówiłem. Plan ogólny jest jeszcze niegotowy. A przecież z tego, że mówiłem również, czego się nie wycofuję, że nie jest dobrym czasem do dyskusji nad planem ogólnym czas referendalny, bo każdy będzie chciał z niego zrobić populistyczne narzędzie walki. I dalej tak uważam. To była po prostu walka na populistyczne argumenty. Każdy by nic by nie tłumaczył, o co chodzi w planie ogólnym, każdy by wyciągał jakiś jeden argument i go przedstawiał. Więc jakby gdzie tu jest sprzeczność? Ja mówiłem, że planu ogólnego jeszcze nie mamy gotowego, a pan prezydent Kracik przychodzi i mówi, że plan ogólny ma się średnio. No jeszcze się ma średnio. Pewnie za 2-3 tygodnie, miesiąc będzie już dopięty, tak jak mówiliśmy, i pewnie w czerwcu zostanie pokazany.
1: Znaczy nie mówię tutaj, że to są sprzeczności bardziej. No to są takie kwestie, które, no chociażby właśnie ten plan ogólny, tutaj termin był na maj, prawda?
0: Termin to był dużo, dużo wcześniej, tylko że w tej chwili jest przesunięty na sierpień, z tego co wiemy. I oczywiście jeszcze czekają nas konsultacje i uchwalenie przez Radę Miasta, więc pewnie ten plan ogólny się spóźni. Natomiast wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić go bardzo dobrze, niż zrobić po łebkach i za wcześnie. Czy można było wcześniej? No, to wybraliśmy drogę bardziej skomplikowaną. Korygujemy, a w zasadzie piszemy nową strategię. Niektóre miasta tylko zrobiły plan ogólny, a my piszemy nową strategię. Strategia musi być spójna z planem ogólnym, bo i w strategii są mapy, i w planie ogólnym są mapy. I ona musi wynikać jedno z drugiego. I w pewnym momencie wyszliśmy, jakby mieliśmy dylemat, pokazywać dokumenty, które są niegotowe, a w zasadzie kończyć je na szybko i później mierzyć się z błędami, które by tam jeszcze były, albo trochę się spóźnić, ale jednak dopracować te dokumenty do finalnego stanu. I wybraliśmy ten drugi wariant, bo uważam, że na końcu ta odpowiedzialność za jakość tych dokumentów jest najważniejsza. No i tyle. A jeżeli chodzi o tramwaj Mistrzejowice, no tak, przypomnę, to nie ja podpisywałem tą umowę, tylko pan prezydent Majchrowski, a w zasadzie jego przedstawiciel w ZDMK. Następnie to zostało zepsute od samego początku. Nie było dobrych konsultacji. W związku z tym mieszkańcy zgłosili już po podpisaniu umowy liczne uwagi. Te uwagi ZDMK, jeszcze zanim byłem prezydentem i później również jak ja już byłem, zaczął zbierać. Okazało się, że trzeba skorygować projekt. Dodać ścieżki rowerowe, zmniejszyć liczbę pasów, zwiększyć ilość nasadzeń. No, w związku z tym wykonawca powiedział, okej, możemy to zmienić, ale to wymaga czasu.
1: Okej, tylko...
0: I pieniędzy.
1: Odnoszę się tutaj do tego 2-miesięcznego opóźnienia, które ostatnio wyszło.
0: Ale to nie jest 2-miesięczne opóźnienie. To jest opóźnienie już chyba roczne albo półtora roczne.

0: myśmy, znaczy nas DMK informowało, że na koniec czerwca jest w stanie zakończyć pracę, a nie puścić tramwaj. I ja nigdy nie komunikowałem, że on pojedzie od 1 lipca. Ja mówiłem, że DMK i Gulermak mówią, że do końca czerwca będzie gotowy. Z tego co wiem, tego nie zmienili. Do końca czerwca mają w kontrakcie i mają zamknąć pracę. Jest problem z przyłączem Tauronu. I to było komunikowane ze względu na brak zgody spółdzielni. Ja nie wiem, czemu Tauron tej zgody spółdzielni nie załatwił wcześniej, bo na pewno byli o tym monitorowani, że potrzebujemy tego przyłącza, ale ze względu na brak przyłącza, no, tramwaj może ruszyć dopiero później. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że tramwaj ruszy 1 lipca, że zacznie jeździć.
1: Pozostajemy jeszcze w tym wątku komunikacyjnym. Radna Aleksandra Owca w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że rządowe pieniądze na metro to obietnica, do której nie należy się przywiązywać. Czy w takim razie przyszły włodarz Krakowa powinien liczyć się z tym, że może zostać przypadkiem z dużą dziurą budżetową w projekcie za 14 miliardów złotych, bądź co bądź?
0: Krakowa nie stać na wybudowanie metra bez pieniędzy u innych albo rządowych. Mhm. To jest oczywiste.
1: Tak.
0: Oczywistym jest również, że nigdy nie powiedzieliśmy, że mamy obietnicę rządową. Obietnica jest na piśmie. Był jeden zespół, wiele by było zespołów, ale jeden zespół parlamentarny do spraw metra w Warszawie, na którym 5 albo 4 wiceministrów i ministrów powiedziało, będziemy zabiegać o wpisanie programu metra do programu unijnego 10 miliardów euro dla Krakowa i innych miast w Polsce. To raz. Powiedział to również premier Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk, pan premier, jak był w Krakowie, powiedział, pomożemy w budowie metra. Ministrowie wszyscy to powiedzieli, ale przecież nikt z nas nie zakomunikował, że te pieniądze są zapisane już w dokumentach. Metro jest zapisane w dokumentach strategii dla Polski. To znaczy, że jest strategicznym projektem dla Krakowa i dla Polski. Ale środki są negocjowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak zostanie ten program wynegocjowany przez polski rząd, to wtedy minister Drob z Ministerstwa Finansów powiedział, będzie wkład własny z budżetu centralnego. A ministrowie z MSWiA i z MONU powiedzieli, można jeszcze kasę z OLIOC na to dostać, czyli ochrona ludności i obrona cywilna. Ponieważ metro to również schrony. Jeżeli oczywiście nie udałoby się wynegocjować tego w programach unijnych i później pozyskać wsparcia rządu, to tak naprawdę ten projekt się nie wydarzy. Bo trzeba by było, albo wydarzy się bardzo dużym kosztem, bo trzeba by było całą pieniądze ściągnąć z rynku prywatnego, z banków i może w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to będą bardzo duże koszty odsetek. I oczywiście można to dalej robić, ale wtedy będzie kosztować drożej. Więc to już oczywiście zadanie dla nowego włodarza, żeby przypilnować to, co myśmy rozpoczęli, czyli proces uzgodnień z rządem, żeby ten program był w Unii, no i później, żeby o niego zabiegać. Kraków jest przygotowany, mamy kolejne przetargi na te badania terenowe i tak dalej, na decyzję środowiskową niedługo pewnie będzie ogłoszony, więc jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie najlepiej, jak można było przez ten czas, ale oczywiście pieniędzy jeszcze nie ma zapisanych.
1: Mhm, no właśnie, ale czy jakiś list intencyjny nie wchodził w grę?
0: Ale list intencyjny, że za 3 lata, jak będziemy już po wszystkich decyzjach środowiskowych i przetargach, jeżeli Unia lepiej się zgodzi...
1: Lepiej mieć coś, niż nie mieć nic.
0: Ale za 3 lata będzie nowy rząd. W sensie, mam nadzieję, że ten sam, co jest. W sensie, że z opcji demokratycznej, ale są wybory po drodze. Jak w tej chwili ktoś poważny miałby podpisywać list intencyjny, że jeżeli my przygotujemy dokumentację, jeżeli Unia da nam pieniądze, to wtedy za 3 lata, bo wtedy mniej więcej one będą potrzebne, przyszły rząd da nam pieniądze. No przecież to jest niepoważne. Najpierw my odrabiamy zadanie domowe, czyli przygotowujemy dokumentację. Rząd w tym czasie negocjuje program unijny. My składamy wtedy wniosek do rządu, żeby w tym programie unijnym być i wtedy się podpisuje coś. Ale najpierw się odrabia zadanie domowe i przygotowuje dokumentację własną i czyni zabiegi polityczne, a nie uzgadnia jakieś memorandum.
1: Dobrze, to może wyjdźmy na chwilę z tej Unii Europejskiej, wróćmy sobie do Krakowa i tego, co się dzieje tutaj. Chciałem odwołać się troszeczkę do planowania przestrzennego, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy parę protestów. Protest rodowców, działkowców pod magistratem. Był także protest przedsiębiorców dotyczący masterplanu Płaszów Rybitwy. I to są jakby tylko pojedyncze kwestie. Oczywiście mówimy tutaj też o wysokich cenach za metr kwadratowy. Oczywiście wiemy, że w całej Polsce jest drogo, ale wciąż Kraków dogania Warszawę. I tak się zastanawiam, czy nie myśli pan, że ta polityka planowania przestrzennego w mieście powinna być poprowadzona w jakiś inny sposób? Może komunikacyjnie też tutaj było jakoś lepiej to komunikować, bo kiedy byłem na tym proteście działkowców, widziałem nawet, jak pan rozmawia, no i wychodziło na to, że po prostu tutaj były jakieś znowu duże nieporozumienia komunikacyjne i rzeczy, problemy, których można było sobie oszczędzić na dobrą sprawę.
0: Jeżeli opozycja, inicjatorzy referendum, nie były konkretne osoby, ale osoby, które były zainteresowane referendum, puszczają w obieg takie informacje, że w planie ogólnym, że my go ukrywamy, ponieważ chcemy zabudować ogródki działkowe, co jest bzdurą oczywiście wierutną, no to ja się nie dziwię, że działkowcy nie się wkurzyli, ale bardzo łatwo jest wywołać tego typu emocje społeczne.

publiczne, rzucając taki fake news. No i przyszli, no więc osobiście im wytłumaczyłem, że po pierwsze nikt tego nie zamierza, że po drugie możemy się spotkać na ławce dialogu i wyjaśnić każdą z tych kwestii. Każdą osobno, bo z jednej strony to jest drożdżownia, z drugiej strony to jest kolejarz, z trzeciej strony to jest Piast, Zakole Wisły i wiele, wiele innych ogródków, które mają różne problemy. Problemy z własnością gruntów, problemy z drogami dojazdowymi, problemy z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogrodę,

z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogień. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogień.

0: oczyszczalnia płaszczów, którą w tej chwili jako miasto hermetyzujemy? Czy to są te firmy śmieciowe, które twierdzą, że mają na tyle dobre systemy, że nie są za to odpowiedzialni, czy garbarnia, czy jeszcze jakieś inne źródło? Ale mieszkańcy nie chcą tam tego przemysłu. A z drugiej strony mamy ten przemysł, bardziej mniej uciążliwy, i przedsiębiorców, którzy tam pracują i zatrudniają ludzi. I dostali kiedyś od miasta niejako gwarancję, że tam będą mogli pracować. Ale później wybudował się Złocień. Tam już mieszka parę tysięcy ludzi, a pewnie nawet może więcej niż parę. I będzie mieszkać coraz więcej. I parki, różne jakby bloki tam przy Saskiej, Lipskiej, Myśliska i tak dalej. Tam się bardzo dużo pobudowało. No i teraz trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak z jednej strony zaspokoić tych mieszkańców, których coraz więcej tam jest i chcą większego komfortu, a z drugiej strony jak nie szkodzić tym przedsiębiorcom. Więc ta dyskusja trwała. Sam byłem na wielu spotkaniach. Na ławce dialogu na Złocieniu. Spotykałem się z przedsiębiorcami. Nie jest łatwo osiągnąć taki kompromis. No, w tej chwili jakby nowa ekipa będzie musiała sobie z tym poradzić i podjąć jakieś decyzje. Proces został przerwany. Ktoś będzie musiał ogłosić plan ogólny i pokazać, co tam planuje, i albo jedni, albo drudzy będą niezadowoleni.
1: Czyli nie ma dobrego wyjścia.
0: Dobrym wyjściem jest tylko rozmowa, dialog i porozumienie się z przedsiębiorcami, tak żeby ci najbardziej uciążliwi albo nie szkodzili mieszkańcom i pozostali tam, albo żeby przenieśli swoje zakłady w perspektywie, mówimy o perspektywie 15-20 lat. Przecież nie od razu, przecież to tak nie działa. Więc muszą być zabezpieczeni, no bo poinwestowali tam dziesiątki milionów złotych, a niektórzy może nawet więcej. A jeżeli tam zostaną i wszystko zostanie jak było, to mieszkańcy tych osiedli będą na pewno niezadowoleni w dalszym ciągu. Więc to był proces, który w trakcie został przerwany.
1: Dużo teraz rozmawialiśmy o transporcie, o przestrzeni, natomiast jeszcze jedną taką kwestią, która była podnoszona mocno przez opozycję, była kwestia mecenasa Kamila Kociołka. Doszło do rozwiązania umowy, to już wiemy. Najnowsza wersja jest taka, że to mecenas sam rozwiązał umowę i chodzi mi tutaj o sam termin rozwiązania tej umowy, co miało miejsce po ogłoszeniu Stanisława Kracika komisarzem. Więc skoro mecenas rzekomo sam składa wypowiedzenie w momencie, w którym pan traci stanowisko, to czy to nie dowodzi trochę, że jego rola w magistracie była związana z pana osobą, a nie do końca może z obiektywnymi potrzebami miasta, no bo jednak miasto to jest ciągłość.
0: Dowodzi, ale przecież od początku mówiłem, że pan mecenas Kociołek został zatrudniony dlatego, bo go znałem i mu ufałem, i wchodząc do urzędu potrzebowałem prawnika, który będzie wszystkie dokumenty analizować i dostarczać mi wiedzę na temat tego, co tam jest, ponieważ nie znałem prawników, którzy byli tam zatrudnieni. Oczywiście po jakimś czasie już więcej tych osób znam, ale trzeba mieć do kogoś zaufanie. Zaufanie takie nie tylko zawodowe, ale też takie trochę personalne. Pan Kamil Kociołek, pan mecenas Kociołek, wszyscy się strasznie bulwersują, że zarobił tam 250 tysięcy, ale nikt nie podaje, że jest to kwota za 2 lata albo 2,5 roku. To wychodziło, jeżeli ja sobie to dobrze policzyłem, 6500 zł miesięcznie. Czy to jest pensja na prawnika wygórowana? No proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo moim zdaniem nie. Inni się oburzają, że nie ma opinii praw. Nie ma, w sensie są pojedyncze, bo ja go nie prosiłem, ponieważ on w systemie, zarejestrowany normalnie jako ogniwo systemu w EZD, sprawdzał każdy dokument, który do mnie trafiał. I albo go akceptował, albo do mnie przychodził i mówił, tu jest jakiś problem, tu wstrzymuję, bo muszę sprawdzić te przepisy, albo coś cofał i blokował. Jak miałem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnym problemem, to wzywałem mecenasa Kociołka, który siedział obok, i czy w sensie blisko, i on mi wtedy na bieżąco objaśniał te kwestie, co można zrobić, a czego nie możemy zrobić. Jak potrzebowałem podejmować ciężkie decyzje, o na przykład zwolnieniu pani dyrektor Maszy Potockiej albo dyrektora Lecha Kukarskiego, to on przygotowywał jakby podstawy, ale ja nie prosiłem go o te podstawy na piśmie, bo ja nie potrzebowałem mieć podkładki, tylko potrzebowałem wiedzieć, co możemy zrobić. Oczywiście gdzieś tam czasem jakieś notatki miał i na pewno ktoś to jeszcze pewnie będzie sprawdzał, więc na pewno, chyba sprawa jest w prokuraturze, yes. I więc na pewno wszystkie te sprawy widzą, ale on w systemie zaakceptował 5 czy 6 tysięcy rekordów, które przez niego przechodziły. Każdy z tych dokumentów musiał przeczytać i sprawdzić, bo brał za to odpowiedzialność przede mną. I no, na szczęście nie popełniliśmy żadnego tego typu błędu prawnego, mam nadzieję. Natomiast ani nie zarabiał kokosów, był tam właśnie po to, żeby był moją zaufaną osobą. Jeżeli ja zostałem odwołany, on stwierdził, no to w takim razie jego rola w urzędzie się kończy, bo urząd ma swoich prawników. Poza tym pan mecenas Kociołek był jeszcze w jednej ważnej sprawie dobry. Mianowicie często utarło się w magistracie w Krakowie takie powiedzenie, że się nie da. I często prawnicy, którzy są zachowawczy, trochę bardziej konserwatywni i bezpieczni, ja nie mam nawet o to do nich pretensji, bo są dobrymi prawnikami, ale raczej chronili funkcję prezydenta, mówiąc, żeby pewne rzeczy nie robić. A ja chciałem kogoś takiego, kto jest trochę młodszy i który powie, da się. Mamy taki pomysł prawny, jak to zrobić, i to będzie

0: Okej.
1: No i od tego był. No, rozstał się z urzędem, ponieważ mnie już tam nie ma. No, ja nie widzę w tym nic dziwnego.
2: To było po prostu w ramach wyjaśnienia.
1: Jasne. Ja trochę żałuję, że niestety w kampanii referendalnej wielu tych kwestii nie mogłem wyjaśnić na żywo, bo albo nikt nie słuchał, albo ta cała trochę agresywna propaganda przykrywała wszelkie merytoryczne tłumaczenia. Bo ja naprawdę nie mówię, że nie popełniłem błędów, bo tu na pewno się zdarzyły, ale w większości tych spraw, o które część Krakowa ma pretensje, to ja mam zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
2: Zamiast rozmawiać o Krakowie, bo bardzo dużo rozmawiamy o Krakowie, porozmawiamy trochę o partii, ponieważ rozmawialiśmy z posłem Markiem Sową i on przyznał nam, że w struktury Małopolskiej Koalicji wkradł się marazm. Użył właśnie takiego słowa. To było w ramach komentarza po rozwiązaniu struktur. Jednocześnie no to właśnie pan do niedawna przewodził Małopolskiej Koalicji. A jak pan się odniesie do

0: zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
1: Zamiast rozmawiać o Krakowie, bo bardzo dużo rozmawiamy o Krakowie, porozmawiamy trochę o partii, ponieważ rozmawialiśmy z posłem Markiem Sową i on przyznał nam, że w struktury małopolskiej koalicji wkradł się marazm. Użył właśnie takiego słowa. To było w ramach komentarza po rozwiązaniu struktur. Jednocześnie no to właśnie pan do niedawna przewodził małopolskiej koalicji. A jak pan się odniesie do

0: członków partii obejmuje jakieś stanowiska, ktoś jest posłem koalicji rządzącej, ktoś jest prezydentem, ktoś jest radnym i skupiają się wtedy te osoby na rządzeniu. Ja muszę powiedzieć tak, że byłem 8-9 lat przewodniczącym regionu Małopolskiej Platformy i przez wiele, wiele lat uważam, że byłem dobrym przewodniczącym. Zresztą wybrali mnie drugi raz, a ostatnio trzeci raz, bo to się nigdy w Małopolsce nie zdarzało, żeby kogoś wybierać dwie albo trzy kadencje pod rząd. Ale czy byłem dobrym przewodniczącym Małopolskiej Platformy przez ostatnie 2 lata, jak pełniłem funkcję prezydenta? Uważam, że nie byłem. Uważam, że byłem raczej twarzą i wizerunkiem, a nie sprawnym organizatorem struktur partyjnych, ponieważ nie miałem w ogóle na to czasu. Nie jeździłem po regionie, nie odwiedzałem naszych struktur. Oczywiście wszyscy wiedzieli, czemu tak jest i wszyscy, bo większość mi to wybaczała i tę funkcję przejęli wiceprzewodniczący, czy parlamentarzyści, czy szefowie lokalnych struktur. Nie miałem czasu jeździć do Limanowej, do Suchej Beskidzkiej, czy do Zakopanego i rozmawiać tam z naszymi członkami czy wyborcami, więc w tym sensie zgadzam się, że zapanował pewnego rodzaju maraton w strukturach i dlatego w pełni szanuję, akceptuję tę decyzję premiera Tuska. Potrzebne jest nowe otwarcie, ktoś musi na to spojrzeć z zewnątrz i sprawdzić, gdzie coś działa, gdzie nie działa, no bo ja przez ostatnie 2 lata zajmowałem się po prostu w 99% Krakowem.
1: Nie myślał pan, żeby zrezygnować po tym, jak pan objął prezydenturę, w sensie z tej roli przewodniczącego Małopolskiej KO?
0: Zastanawiałem się nad tym, ale uznałem, że byłoby to nie w porządku, ponieważ wybrano mnie jako przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Ja się nie odcinam od wartości, które prezentuje Koalicja Obywatelska, nie odcinam się od ludzi, nie odcinam się od tych, którzy pomogli mi te wybory wygrać. Jakkolwiek może byłoby to dla mnie opłacalne osobiście, to uważam, że byłoby to nielojalne. Wobec wyborców, wobec formacji. Oczywiście pewne funkcje przejęli inni, ale ja się nie wstydzę swojego szyldu. W związku z tym, dlaczego miałbym rezygnować?
1: No, tak jak sam pan przyznał, nie było czasu, żeby dzielić te dwie funkcje.
0: To prawda, ale z drugiej strony dzięki temu jakby formacja zyskała w Małopolsce twarz lidera, który jest w koalicji i jest prezydentem drugiego najważniejszego miasta w Polsce. To zawsze jest pytanie, czy ważniejsza jest ta pozycja polityczna, czy ważniejszy jest efektywna taka praca techniczna. No ja miałem dobry zarząd, który pracował i przejął te obowiązki i oni robili w regionie swoją robotę. I jak widać, taki model uznali wszyscy w Platformie za dobry, bo mnie wybrali jeszcze 3 miesiące temu. No ale jest jak jest, nie jestem już prezydentem, w związku z tym to zmieniło trochę postać rzeczy.
1: No właśnie, bo na pierwszej konferencji prasowej po odwołaniu mówił pan, że pozostaje pan liderem Małopolskiej Koalicji, to tak zacząłem się zastanawiać, czy pan nie przyjął troszkę tej decyzji premiera Tuska z zaskoczeniem.
0: Nie no, panie redaktorze, powiedziałem, że pozostaje, ponieważ na tamten moment miałem taką wiedzę, że pozostaje i nie myliłem się, pozostawałem, tylko myliłem się co do tego, że tylko przez tydzień. To takie jest życie. Nie siedzę w głowie pana premiera, podjął taką decyzję, jaką podjął. Uważa, że w tej chwili, żeby wygrać wybory w Krakowie, potrzebne jest odświeżenie, potrzebna jest nowa twarz i pewien reset. I ja to akceptuję, nie mam z tym problemu i może pewnie to jest dobra strategia i taktyka. Najważniejsze jest to, żeby wygrać po prostu wybory w Krakowie, więc po prostu mówiłem to, co wiedziałem w tamtym momencie, a gdyby pan redaktor czy ktokolwiek zapytał mnie tydzień później, to bym tego nie powiedział.
1: No dobrze, w takim razie przejdźmy sobie jeszcze na koniec do wątku kampanii wyborczej, która już nam się powoli rozkręca. No i chciałem się zapytać, jak pan zamierza się angażować w tą kampanię, bo jest taka jedna kwestia, o którą parę osób porusza, że pana wsparcie dla kandydata, jak zakładam oczywiście, Koalicji Obywatelskiej, może być swego rodzaju pocałunkiem śmierci. To jest, miał pan elektorat negatywny, 175 tysięcy osób, mniej więcej tyle poszło na referendum.
0: Tak jest. Pamiętajmy, że tak jak już mówiłem, z map wynika, że to jest w dużej mierze po prostu elektorat Konfederacji i PiSu, który zawsze będzie nieprzychylny Koalicji Obywatelskiej i został wyjątkowo mocno zmobilizowany też tymi wszystkimi narzędziami, o których już mówiłem. Ale ja się nie pcham na afisz. Ja jestem po prostu do dyspozycji. Jeżeli kandydatka Koalicji Obywatelskiej będzie potrzebować jakiegoś wsparcia merytorycznego, jakiegokolwiek, no znam to miasto w tej chwili bardzo dobrze i znam jego problemy, wiem jak sobie z nimi poradzić, aczkolwiek to nie jest łatwa droga i nie ma łatwych recept. Nie da się naraz zmniejszyć zadłużenia, a z drugiej strony nie ciąć nigdzie kosztów i nigdzie nie robić podwyżek. Ktoś się matematycznie spina. Ja wiem jak to działa. Jakby znam te liczby na pamięć i problemy każdej dzielnicy na pamięć. Będzie potrzebne wsparcie, to będę służyć radą. Oczywiście też wiem, gdzie popełniłem błędy, więc będę mógł przestrzec przed tym, by ich nie popełnić.
1: Czyli pan sam z siebie nie będzie popierał nikogo, a może inaczej, nie będzie wskazywał, na kogo Krakowie nie powinni oddać głosu.
0: Ale to przecież nie o to chodzi. Tutaj będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej i wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą wiedzieli, na kogo mają oddać głos, a wyborcy innych partii, czy to w pierwszej, czy w drugiej turze, będą mogli

ocenić taką osobę pod kątem wiedzy, merytoryki, charakteru i tego, co będzie mówić. Ja nie będę musiał nikomu tego mówić. Oczywiście, jeżeli ktoś poprosi mnie o to, żebym oficjalnie takie oparcie dał, to oczywiście, że tak. No jest dla mnie oczywistym, że wesprze kandydatkę,

0: że Prawo i Sprawiedliwość jest dogadana z Łukaszem Gibałą. Bo Michał Drewnicki, no, jest gdzieś tam znany pewnie u siebie na osiedlach, ale jakiejś takiej rozpoznawalności ogólnokrajowej raczej nie ma i niczym moim zdaniem bardzo merytorycznym, oprócz tego, że raz napisał książkę o tym, żeby zlikwidować rady dzielnic, więc nie wiem, czy radni dzielnic będą zafascynowani tą kandydaturą, chyba się nie wykazał. Jest oczywiście, nie chcę powiedzieć sprawny retorycznie, ale no, umie krzyczeć, o może tak, trochę z mównicy, trochę w social mediach. Jestem ciekawy tego, jaki program wyborczy zaproponuje, jak będzie chciał zmniejszyć zadłużenie Krakowa, jak będzie chciał realizować w praktyce te wszystkie postulaty, z którymi wychodził w Radzie Miasta. No, jak podsumowaliśmy kiedyś uchwały kierunkowe PiSu i Krakowa dla mieszkańców, wychodziło, jeżeli dobrze pamiętam, 1 mld złotych kosztów, a oni mówią, że oddłużą Kraków, te uchwały kierunkowe wszystkie zgłaszali, podwyżek nie można robić żadnych i cięć też żadnych nie można robić. Jestem ciekaw programów wyborczych kandydatów. Będę je wszystkie wnikliwie czytać i analizować, jakie pomysły wymyśli. Nie wiem, czy pan radny ma, znaczy nie ma żadnych szans, określmy sobie, nie ma żadnych szans, ale pewnie jakieś tam poparcie takie elektoratu PiS dostanie, to oczywiste.
1: Są jeszcze taki troszeczkę wątek mniej oczywisty, ale są ostatnio w ogóle, pojawiło się dużo kandydatur, że tak to nazwę eufemizmem, nieoczywistych. Ma tutaj na myśli chociażby Martę Ratuszyńską ze Stowarzyszenia Dobry Radom, kandydatka z innego miasta, Marianna Schreiber i jeszcze jakieś inne postacie, które są no nieszablonowe, nazwijmy to szczerze. Chciałem się zapytać, co pan sądzi o czymś takim, że wydaje się, że dużo osób tak zgłasza się, żeby zaczepić się o ten temat. Czy to trochę nie wchodzimy tutaj już tak w łączenie polityki z influencerami i tak dalej, i tak dalej.
0: Czekam jeszcze na kolejny wysyp kandydatów.

0: Bo jak pan stwierdził, jest pan, oddaje się pan w ręce partii i powiedział pan też, że jest pan gotowy być na ławce rezerwowej. Analogii piłkarskiej możemy dużo dostrzec, no ale czy właśnie pan nie myśli, że w tym przypadku to nie do końca będzie ławka rezerwowych, tylko może drugi zespół, trzeci zespół w niższych ligach?
1: Z rezerw też można wrócić do ekstraklasy. Tylko podając przykład Wieczystej Kraków, która 6 lat temu jeszcze grała w okręgówce, akurat tego zespołu byłem kiedyś zawodnikiem w czasach młodości, a teraz jest w ekstraklasie, więc w piłce nożnej, w sporcie i w polityce ciężko przewidzieć to, co będzie w przyszłości. Tak jak ciężko było mi przewidzieć, że wygram tamte wybory, tak teraz ciężko w ogóle spekulować. Ja w tej chwili przede wszystkim jestem do dyspozycji i pomogę Koalicji Obywatelskiej, bo jestem jej członkiem, lojalnym członkiem. I po drugie też chciałbym, żeby w tej chwili, jak już mogę być wysłuchany trochę bardziej i trochę ta kampania referendalna osłabła, no to może, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć. Uważam, że za dużo jakby kłamstw i manipulacji w niej padło. A co do mojej przyszłości, to ja naprawdę się jakoś za bardzo nie przejmuję. Skończyłem 3 kierunki studiów, napisałem doktorat. Przez 20 lat miałem swój własny, nie własny, udziały w spółkach, które sobie dobrze radziły na rynku. I ile odpocznę? A później się będę zastanawiać. Myślę, że wiele różnych możliwości pracy, ale na pewno z życia publicznego nie zamierzam zrezygnować. Po prostu za bardzo kocham Kraków. Urodziłem się tutaj, wychowałem się tutaj, tutaj studiowałem, tu chodziłem do szkoły i chcę, żeby to miasto się rozwijało, żeby było nowoczesne, przyjazne, zielone i profesjonalne. Wiem, że szliśmy w dobrym kierunku. Niestety to zostało przerwane w trakcie, błędy polityczne się zdarzają, ale dalej będę kibicować miastu i na ile będę mógł, to będę swoje zdanie przedstawiać i pomagać tym, którzy ewentualnie takiej pomocy będą chcieli.
0: To, jaki kierunek obierze Kraków, pokaże czas. Natomiast ja bardzo panu dziękuję. Aleksander Miszalski, gościem Radia SK, rozmawiał Olek Ruszkowski i dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję państwu i dziękuję panu oczywiście.
2: 2000 biegaczy wzięło udział w tegorocznej edycji krakowskiego biegu sforzowickiego. Były zarówno starty dla najmłodszych, jak i dłuższe dystanse na 5 i 10 kilometrów. Bieg odbył się na terenie Parku Zdrojowego w okolicach uzdrowiska w Sforzowicach. Za nami 13. edycja wydarzenia, a organizatorzy już zapowiadają kolejną, bo frekwencja dopisała.
3: Dlaczego się panie zdecydowały na start w biegu sforzowickim?
4: Jest bardzo fajna atmosfera, więc też dlatego. Ten doping jest dla nas bardzo ważny i to nas mobilizuje.
3: Pierwszy raz na biegu sforzowickim?
4: Pierwszy raz.
5: Tak, pierwszy raz.
3: Dlaczego się pani zdecydowała?
5: Tak, troszkę zmaganie ze swoimi jakimiś własnymi niedomaganiami, sprawdzenie się, no i super atmosfera. Tak rekreacyjnie bardziej, niewyczynowo.
3: To piątka czy dziesiątka dzisiaj?
5: Piątka.
4: Dzisiaj piątka.
3: Ale dziesiątka pewnie w przyszłości.
4: W przyszłości na pewno dziesiątka. Także proszę trzymać za nas kciuki.
3: Oczywiście będę trzymać. Jak się panie w ogóle przygotowywały? Były jakieś treningi wcześniej? Jak to było?
5: Tym razem wyjątkowo nie. Na żywioł idziemy.
4: Nie na żywioł, tak, rekreacyjnie. Nie na czas.
3: Niedzielny spontan po prostu.
4: Tak.
6: Ja ambicje, no. Potrzebuję czegoś cięższego, nowego, jakiś cel w życiu. Warto próbować.
3: Pierwszy raz?
6: Pierwszy raz. Zaciekawiło mnie, że poszukam jakiegoś biegu, że spróbować w końcu zobaczyć, na jakim poziomie się jest na przykład. I poszukałem w internecie, poszperałem, no i znalazłem bieg. Przygotowałem się i myślę, że będzie dobrze.
3: Piątka czy dziesiątka?
6: Piątka.
3: Okej, okay, czyli pewnie dziesiątka w przyszłości.
6: Myślałem na dziesiątką, ale stwierdziłem, że pierwszy bieg, no to piątkę lepiej.
3: I rozsądnie.
6: Rozsądnie.
3: Jak się przygotowywałeś?
6: No starałem się w miarę regularnie biegać. 2 razy, 3 razy w tygodniu. Myślę, że regularnie. No różne dystanse, ale starałem się generalnie takie dłuższe.
3: No to powodzenia w takim razie.
6: Dziękuję bardzo.
7: Czy jesteście gotowi? Nie słychać was po drugiej stronie kąpielowej. Jeszcze raz, czy jesteście gotowi? Teraz pytanie do naszych kibiców, wspierających, rodzin, dziadków. Czy możemy zaczynać? Moi drodzy, odliczamy. Bawcie się wspaniale w Sforzowicach. 4, 2, 1.
3: Dzień dobry, no ja tu słyszę, że kibice.
8: Tak, tak, kibice, tacie kibicujemy.
3: Tak? Kibicujesz tacie?
8: Tak.
3: Super, tata na ile biegnie?
8: Oczywiście, na 10 km biegnie tata.
3: Czyli ambitnie.
8: Tak jest.
3: A pani nie chciała?
8: Chciałam, ale mam rozwalone kolano.
3: Okej, czyli dzisiaj faktycznie ten doping.
8: Tak, doping. Później Bronek biegnie. Na ile? 50 metrów? 20?
3: Czyli też będziesz biegał, tak?
9: Tak.
3: Jakieś treningi?

0: Biegi były?
1: Tak.
0: Wspólnie biegałeś z tatą?
1: Tak.
0: No to ekstra. Słuchajcie, bawicie się dzisiaj w Swoszowicach. Jaka atmosfera wam towarzyszy?
2: Wspaniała. Co roku wspaniała atmosfera. Polecamy wszystkim uczestniczyć w tym biegu.
0: Powiedz, ile osób na starcie mamy dzisiaj podczas biegu?
3: 2000 biegaczek i biegaczy zawitało dzisiaj do naszej pięknej, zielonej części Krakowa, do dzielnicy 10 Swoszowice. Rekordowo Rafał Święcimka, organizator krakowskiego biegu swoszowickiego. Ale to nie jest tak, że to jest tylko bieg dla osób zaawansowanych, ponieważ oprócz biegu głównego, szybkiego na 10 km i 5 km, mamy także rodzinną milę, biegi dla dzieciaków, więc dzisiaj wielki rodzinny piknik, można powiedzieć już taki na Dzień Dziecka, ale też połączony z Dniem Mamy w Swoszowicach.
0: Piękny teren w ogóle, zielono, tak bardzo rekreacyjnie, no aż chce się spędzać ten czas na świeżym powietrzu.
3: Dokładnie tak, jesteśmy na terenie uzdrowiska, niewiele osób o tym wie, że w Krakowie mamy uzdrowisko, tu przez cały tydzień mamy pełno osób przyjeżdżających z całej Polski. Kuracjusze przyjeżdżają, korzystają z bogactwa wód siarczanych i borowinowych właśnie tutaj na miejscu. Oprócz tego zielono, cicho. Nic dziwnego, że to tak atrakcyjna dzielnica dzisiaj, by tutaj zamieszkać. I dlatego też widzimy, że te Swoszowice stają się taką sypialnią Krakowa, ale także nasze uzdrowisko przyciąga spacerowiczów i pasjonatów sportu.
0: Pogoda do biegania dobra, bo troszkę jednak mamy pod chmurką.
3: Pogoda jest idealna, idealna. Tutaj mamy 12-15 stopni, nie mamy słonka, więc myślę, że dzisiaj będą wspaniałe rezultaty. Będzie wiele życiówek, ale także trasa ku temu sprzyja. Gdzie poprowadzić szybką trasę w Krakowie, jak nie wzdłuż rzeki, Doliny Wilgi i nie wzdłuż autostrady A4? No przecież. Więc mamy idealne, szybkie warunki do zrobienia swoich rekordów życiowych.
0: Będzie płasko, ta trasa też jest atestowana oczywiście, więc wszystko jest przygotowane na ostatni guzik.
3: Dokładnie, to można powiedzieć ewenement. Bardzo brakuje biegów za testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na południu Polski tutaj, więc szczególnie to zachęca biegaczy z całej Małopolski, by zawitać do Krakowa i na tej trasie porywalizować z najlepszymi na bardzo szybkiej trasie.
0: No dobra, no to czy już macie w takim razie datę kolejnego biegu, bo nie wierzę, że jest to ostatnia edycja, wręcz przeciwnie, teraz 13, 14 przed nami.
3: Oczywiście, bieg planujemy co roku, ale też czasy pandemii nam uświadomiły, że różnie bywa. Miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć takim dobrobytem i spokojem w naszym kraju, jak to wygląda dotychczas. I zobaczymy się końcem maja przyszłego roku, już na 14 edycji krakowskiego biegu swoszowickiego. Nie tracimy naszego rozpędu, nasz pociąg organizacyjny jest rozpędzony i silnik rozwojowy tej

to wygląda dotychczas i zobaczymy się końcem maja przyszłego roku, już na 14 edycji Krakowskiego Biegu Spoczowickiego. Nie tracimy naszego rozpędu, nasz pociąg organizacyjny jest rozpędzony i silnik rozwojowy tej

0: Naprawdę w tej dzielnicy dzieje się coraz więcej. No i fantastycznie, bo jest to piękna, zielona okolica i trzeba tutaj jak najwięcej mieszkańców też innych dzielnic zapraszać.
1: Czy jakieś wydarzenia w tym kalendarzu biegowym Krakowa mamy przed nami?
0: Mamy przede wszystkim cały czas Kraków w formie. Zachęcam do wejścia na naszą stronę zis.kraków.pl i tam w zakładce Trenuj w Krakowie znajdziecie Państwo bardzo dużo atrakcji właśnie dla mieszkańców. Warto podkreślić, że wszystkie są darmowe. Po prostu trzeba tylko przyjść. W przypadku dzieci trzeba dzieci po prostu jeszcze zgłosić. Natomiast my zapraszamy 13 czerwca na event rowerowy. To będzie rowerowa gra miejska, która wyruszy z Parku Jordana. Mamy tylko 500 miejsc, także trzeba się będzie oczywiście szybko zapisać. Start będzie nieodpłatny. Całe wakacje przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo ciekawych wydarzeń. To będą treningi na supach, na kajakach, fitnessu, tańca, gimnastyki artystycznej. Wszystko to znajdziecie Państwo na naszej stronie. No cóż, a my biegniemy tak naprawdę już w kierunku biegu Trzech Kopców, który odbędzie się 20 września. Dzień wcześniej biegi dla dzieci i Krakowia Maraton na rolkach, a 11 października nasza największa impreza, na której planujemy 18 tysięcy uczestników, czyli PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Także zapraszamy serdecznie zis.kraków.pl.
1: Jesteś szefem takiego biegowego stowarzyszenia. Co wy robicie tak na co dzień? Gdzie można was znaleźć? Czy można się zapisać w ogóle na jakieś treningi biegowe? Co robicie?
2: Jesteśmy biegaczami, pasjonatami sportu. Dzisiaj jesteśmy po tej drugiej stronie organizacyjnej, ale na co dzień jesteśmy kompleksowym klubem biegacza, jednym z największych w Polsce, liczącym już ponad 100 biegaczy, ale przede wszystkim jest to ekipa dobrze lubiących się osób, zgrana ekipa, która może robić wiele wspaniałych rzeczy, jak właśnie krakowski bieg skoczowicki. Organizujemy ponad 400 treningów biegowych bezpłatnych dla mieszkańców Krakowa w różnych jego częściach. Kraków jest dużym miastem, więc widzimy, że ciągle nie jest przesycony, jeśli chodzi o bieganie. A ten boom na bieganie mamy takie, że listy zapełniają się na wydarzeniach dużo, dużo wcześniej. To są obozy biegowe, to są wyjazdy na zawody po całej Polsce, zagraniczne, ale przede wszystkim pomagamy robić to z głową. Wiele osób często zbyt szybko porywa się na maraton i szybko kończy swoją przygodę z bieganiem, a bardzo mało jest biegaczy, takich jak ja, którzy biegają lat 15 i ciągle pobijają swoje rekordy życiowe, więc klub to pomaga, mamy wsparcie fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów, psychologów sportu. Dzięki temu możemy się rozwijać, jak nasze hasło wskazuje, po prostu i ty możesz być wielki z naszym klubem biegaczy.
1: W każdej dzielnicy Krakowa.
2: Zdecydowanie tak, szczególnie zachęcam, tak na południu Krakowa, tak? Tutaj jest taka nasza kolebka, tutaj zaczęliśmy naszą działalność, niedługo pewna niespodzianka, Krakowskie Centrum Biegacza na Podgórzu. Nowa, duża inicjatywa, by właśnie wszystkich biegaczy w pewien sposób zjednoczyć i rozwijać naszą biegową społeczność.
1: Jak tam trasa w ogóle?
3: Bardzo prosta, ale pofalowana jednak troszkę, więc jest co robić.
1: Jaki czas się udało uzyskać?
3: 37:30.
1: Okej, jest rekord?
3: Minutę poniżej życiówki, ale przyzwoicie i tak.
1: Jak się pan przygotowywał?
3: Po prostu biegam od dziecka.
1: Czyli jest to już naturalnie wrodzony mechanizm niemalże.
3: Tak, ciężki nauk, trzeba przyznać.
4: Potwierdzam tutaj kolegę pofalowana. Ja akurat na piątkę biegłem. No i na początku fajnie by jest zbieg, więc dość szybko się zaczyna, ale końcówka już daje w kość. Ten podbieg jest.
5: Nie. Ja robię...
1: Pierwszy raz na biegu Stwarzowickim?
4: Nie, już trzeci raz. W zeszłym roku też piątkę biegłem, a dwa lata temu dyszkę.
1: Były jakieś wcześniejsze treningi, czy taki jest niedzielny spontan?
4: Nie, ja trenuję bieganie na co dzień, ale piątka to był taki spontan, bo biegam na dłuższych dystansach w górach, a to było takie for fun.
1: A jak tam czasowo?
4: Coś około 17 minut miałem, także trzecie miejsce na tym dystansie.
1: No to świetnie, gratulacje.
4: Dziękuję.
1: Dyszka za panem.
6: Tak, dyszka za mną, trasa trochę górzysta, ale nie było źle, więc jako tako, duża konkurencja, bardzo dużo biegaczy, dobra atmosfera, więc jestem zadowolony. Czas 42 z groszami, nie pamiętam ile, ale coś takiego.
1: Życiówka, czy jeszcze
6: nie,
1: troszkę
6: brakło? Brakło do życiówki. Życiówka 1,22, więc brakło, ale tu górki były, więc ciężko na życiówki, ale jest okej.
1: A pogoda?
6: Pogoda też w porządku dopisała, pogoda naprawdę idealna pod bieganie, chłodno, zero wiatru, na początku delikatna mrzawka, więc na plus.
1: Jakoś się pan przygotowywał wcześniej?
6: Tak, ja biegam już 3 lata, więc...
1: Czyli to nie tak, że niedzielny spontan?
6: W Trzoszowicach taki jeden większy bieg tutaj jest, więc wszyscy się na niego troszkę napinają tutaj, więc jest rywalizacja.
1: A jakieś wsparcie było?
6: Tak, mam wierne kibicki, żonę i dwie córki, więc jeżdżą za mną wszędzie, więc wsparcie jest. Jest to tutaj taka edycja bardzo rozwojowa, co edycja coraz więcej biegaczy, nowa szybka trasa, więc zapraszam i zachęcam.
1: Cześć dziewczyny, widzę, że medale już na szyi, jak tam wam poszło?

0: na trasie, był jakiś taki moment zwątpienia?
1: Tak.
0: Były pod koniec.
1: Tak, pod koniec ja miałam mega moment zwątpienia, już po prostu nie dawałam rady, chciałam po prostu przejść ten ostatni kawałek. No i Hania mi tutaj bardzo pomogła, więc się cieszę.
2: Ale też nie powiem, bo ludzie wokół mety też bardzo dopingowali akurat i już takim sprintem biegłyśmy. Ledwo, ale biegłyśmy, więc fajnie. Może następnym razem dychę będziemy próbować.
1: Tak, i po każdym kilometrze przebijałyśmy sobie piątki i mnie to na przykład mega motywowało, więc tak.
2: Dokładnie tak.
0: Wcześniej trenowałyście jakoś razem do tego biegu? Jak to wyglądały przygotowania?
2: Dużo biegamy,
1: tylko osobno.
2: Osobno, ale dużo i też się w tym wspieramy bardzo.
0: To jakbyście tak miały polecić kolejną edycję biegu Swoszowickiego, to faktycznie warto?
2: Totalnie, bym się nie zastanawiała. Tak. Po prostu nawet, jeżeli ktoś nie biegał, uważam, że warto spróbować, bo ludzie tak dopingują każdego, tak, że super sprawa.
1: Jest super atmosfera, każdy tutaj, nawet obcy ludzie się wspierają, to jest też bardzo ważne.
3: Z uczestnikami biegu rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronowało Radio SK. 70 tysięcy więcej niż w tamtym roku, choć nie ma jeszcze dokładnego podsumowania, to wiadomo, że będzie rekord. Chodzi o zbiórkę podczas tegorocznych 29 Pól Nadziei. Pieniądze trafią do podopiecznych Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. W pomoc włączyli się też przedszkolaki i uczniowie małopolskich szkół. Kwestowali, brali udział w konkursach piosenki i konkursach plastycznych. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie odbył się finał szkolnych Pól Nadziei.
4: Nazywam się Lena, chodziliśmy z puszką po klasach codziennie i zbieraliśmy pieniądze, żeby wesprzeć hospicjum. Empatia naprawdę powinna być uczona od najmłodszych lat.
5: Jestem z tego dumny, z tego, że mogę pomóc innym. Widzę, że momentami jest coraz więcej ludzi, którzy chodzą razem z nami albo też wspomagają. Też tak w środku też to jest dla mnie coraz milsze.
6: Agata Walas, Zespół Szkół Chemicznych. Jestem nauczycielem, ale też koordynatorem działań wolontariatu w szkole. Postanowiliśmy zrobić coś dobrego, a raczej to młodzież postanowiła zrobić coś dobrego dla hospicjum i wziąć udział w tym konkursie. No i akurat drugi raz z rzędu udało się wygrać pierwsze miejsce.
7: Dlaczego ważna jest edukacja i uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby podopiecznych hospicjum?
6: Dobro, które czynimy innym, ono w najmniej oczekiwanym momencie do nas wraca. To, czego my się nauczymy za młodu, to procentuje później, jak idziemy w życie.
8: Milena Bisek z Zespołu Szkół Chemicznych, z zespołu wokalno-instrumentalnego. Wykonaliśmy utwór Tolerancja Sojki. Ten wybór padł ze względu na to, że ma on w sobie namiastkę nadziei. Mówi też o tym, że życie nie jest tylko po to, żeby brać, ale żeby też dawać innym nadzieję, miłość, bezpieczeństwo.
7: Czy możecie to też odnieść do podopiecznych hospicjum?
8: Tak, ponieważ zawsze możemy my dać coś dla nich, miłość, czas i możemy zawsze przez zwykłą piosenkę, zwykły utwór przekazać im nasze wsparcie.

0: Renata Połomska, koordynator akcji Pola Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. Dzisiaj mam takie wielkie święto, podsumowanie akcji Pola Nadziei, ale w tym aspekcie edukacyjnym i współpracy ze szkołami, bo to jest bardzo ważna część akcji Pola Nadziei. Młodzież angażowała się w konkursy plastyczne, muzyczne, brała udział w kwestach, przygotowała na terenie szkół i przedszkoli różne wydarzenia mające na celu z jednej strony pozyskanie funduszy na opiekę hospicyjną, a z drugiej strony też propagowali działalność Hospicjum Świętego Łazarza.
1: A jakie podsumowanie 29 Pól Nadziei?
0: Trudno jeszcze powiedzieć, jakim wynikiem zamknie się akcja, dlatego że puszki są jeszcze w terenie i będą do nas sukcesywnie spływały. Natomiast porównaliśmy wyniki z akcji ubiegłorocznej w tym samym okresie. Wygląda na to, że w tym momencie już mamy 70 tysięcy więcej. Żeby zamknąć hospicyjny budżet, musimy dozbierać brakującą kwotę. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa około 60% kosztów działalności hospicjum, a te 40% to są dary, kwoty rzucone do puszek. Naszą ambicją jest to, aby ta opieka, którą utrzymują chorzy w naszym hospicjum, żeby była dobrej jakości, żeby była taka kompleksowa.
2: W tamtym roku w edycji wiosennej i jesiennej udało się zebrać blisko 7

700 tysięcy złotych. Wspomóc działalność hospicjum można zawsze, na przykład przesyłając datki na konto placówki. Finałowi szkolnych pól nadziei przyglądała się nasza reporterka Karolina Suder. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie.